0: Radio Alex.
1: W kalendarzach piątek, 12 dzień czerwca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na poranne wiadomości.
2: Zaczynamy od konfliktu na Bliskim Wschodzie. Agencja Reutera donosi o irańskim ataku na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz. W kierunku okrętów Teheran miał wystrzelić kilka dronów. Według agencji zostały one zestrzelone przez amerykańską armię. 2-0 Meksyk wygrywa z Republiką Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Bramka dla gospodarzy padła już w 9 minucie spotkania. Od początku drugiej połowy Meksykanie ruszyli po kolejne gole. Drugą bramkę udało się zdobyć w 67 minucie. Co ciekawe, w tym meczu padły aż 3 czerwone kartki. Meksyk po raz 8 w historii rozgrywał mecz otwarcia i wygrał go dopiero po raz pierwszy. Sejm przyjął ustawę zakazującą patostreamingu. Chodzi o publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne lub brutalne. O szczegółach Kacper Wróblewski.
3: Czynami zabronionymi według ustawy są m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece lub popełnione z użyciem przemocy, znęcanie się nad zwierzętami lub zabicie ich, naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, a także działania dotyczące organizacji gier hazardowych. Za ustawą głosowali niemal wszyscy posłowie, przeciwko była niemal cała Konfederacja, ugrupowanie Grzegorza Brauna i były poseł PiSu Janusz Kowalski. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
2: Chciałbym, aby do Sejmu pod koniec roku trafił również projekt ustawy w sprawie podatku cyfrowego, mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak przyznał, nie ma co do tego zgody nawet w samej koalicji.
4: Dlaczego inne państwa w Europie mogą korzystać i nie wprowadzają sobie takiej inżynierii finansowej wyprowadzającej te pieniądze, a Polska na to pozwala? Czas skończyć tym. Podatek cyfrowy to podatek sprawiedliwościowy od zysku wielkich korporacji, które tutaj na naszych użytkownikach, czyli na Polkach i Polakach, zarabiają, a pieniądze za granicę wyprowadzają.
2: Minister dodał, że big techy płacą już podatek cyfrowy we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Czy prawa pasażerów linii lotniczych będą lepiej chronione? Jest propozycja unijnych przepisów w tej sprawie. Szczegóły zna Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Wypracowany kompromis utrzymuje prawo do odszkodowania po 3 godzinach opóźnienia i uznaje awarie techniczne za powód do wypłaty rekompensaty. Dodatkowo nowe przepisy gwarantują darmowy bagaż podręczny, zakazują anulowania powrotu przy niestawieniu się na lot w jedną stronę i zakazują pobierania opłat za miejsce obok opiekuna dla dziecka do 12 roku życia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: To będzie dość kapryśny dzień, jak zapowiadają synoptycy, ale po kolei. Zaczynamy od temperatury teraz. Najcieplej w Tarnowie 12 stopni, najchłodniej w Jeleniej Górze 4 stopnie, czyli dość spory rozrzut w naszym kraju. Generalnie zachód chyba nieco chłodniejszy. U nas wyniki jednocyfrowe w większości, ale temperatura powoli zacznie rosnąć. Ale nie będą to temperatury bardzo wysokie. Bliżej 20, no raczej poniżej tej granicy. Do tego jeszcze czeka nas dzień ze zmiennym zachmurzeniem, a także z przelotnymi opadami deszczu, czyli nic nowego. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr nieco się poprawi do stanu obojętnego.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Anna Kruszewska. O tych tematach mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Blisko 2000 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości zatrzymano podczas ogólnopolskiej akcji Policji i Straży Granicznej przeprowadzonej 8 i 9 czerwca. W działaniach uczestniczyło ponad 24 tysiące funkcjonariuszy. Wśród zatrzymanych znaleźli się sprawcy poważnych przestępstw, m.in. narkotykowych, związanych z działalnością zorganizowanych grup przestępczych czy przemytem. Także na Podhalu akcja przyniosła efekty. W powiecie tatrzańskim policjanci zatrzymali 11 osób. osób poszukiwanych, w tym jedną objętą nakazem opuszczenia kraju. Tatrzańscy policjanci zatrzymali 41-letniego kierowcę Seata, który prowadził samochód po alkoholu i był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Do zdarzenia doszło na osiedlu Guty w Zakopanem. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na auto, którego kierujący miał problem z utrzymaniem toru jazdy. Badanie alkomatem wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Dalsza kontrola ujawniła, że 41-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania oraz jest poszukiwany przez sąd celem odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań, a następnie został przewieziony do zakładu karnego. Nowotarska Komenda Powiatowa Policji poszukuje właścicieli rowerów, które mogły zostać skradzione na terenie Nowego Targu. Ich zdjęcia znajdziecie w naszym portalu radioalex.com.pl. Jeżeli rozpoznacie na nich swoje rowery, skontaktujcie się z oficerem dyżurnym Nowotarskiej Komendy telefonicznie. Możecie też zgłosić się do komendy osobiście. Tatrzańska Policja ostrzega przed nową metodą działania oszustów. Od kilku dni do mieszkańców powiatu dzwonią osoby podające się za pracowników banków. Schemat jest podobny. Dzwoni mężczyzna, często ze wschodnim akcentem, i informuje, że na dane rozmówce został właśnie zaciągnięty wysoki kredyt. Gdy osoba odbierająca zaprzecza, oszust próbuje wyłudzić dane osobowe pod pretekstem zablokowania rzekomej pożyczki. Policjanci przypominają, że jest to próba kradzieży danych, które mogą zostać wykorzystane do dalszych oszustw. Jeśli rozmówca żąda podania danych osobowych, numerów kart, haseł, instalacji aplikacji lub wykonania przelewu, należy natychmiast zakończyć rozmowę. W przypadku podejrzanego telefonu warto samodzielnie skontaktować się z bankiem i zgłosić sprawę policji.
0: Dzieje się na drogach.
7: Za tydzień w czwartek całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie most na potoku Czarny Dunajec w Ludźmierzu, znajdujący się w ciągu drogi powiatowej Maruszyna-Ludźmierz-Czarny Dunajec. Utrudnienia są związane z prowadzonym remontem obiektu. Na czas prac wyznaczono oficjalny objazd przez miejscowość Krauszów. Jest dobra wiadomość dla pieszych. Mimo zamknięcia mostu dla pojazdów będzie można z niego korzystać zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Podczas poniedziałkowego konwentu tatrzańskiego samorządowcy rozmawiali o możliwości powstania tymczasowego ośrodka dla dzikich zwierząt oraz sposobach ograniczenia konfliktów z tymi, które pojawiają się nie tylko u podnóża Tatr, ale i w okolicznych miejscowościach. Tatrzański Park Narodowy reprezentował zastępca dyrektora Filip Zięba, który zapytany o te dwie kwestie podkreślił, że kluczowe w obu tych przypadkach jest eliminowanie przyczyn takiego zachowania zwierząt, a nie jedynie reagowanie na skutki.
8: Są pewne rzeczy, które możemy zrobić tu i teraz, bo działać na przyczynach, które powodują nienaturalne zachowanie zwierząt, możemy w każdej chwili. Na szczeblu indywidualnym, czyli możemy przechowywać śmieci w taki sposób, żeby te zwierzęta nie miały dostępu. Możemy też edukować sąsiada, czasami turystę. To są pewne rzeczy, które możemy już zrobić. Wydać pieniądze na przykład na zmianę systemu składowania śmieci, na zmianę systemu odbioru śmieci, bo wiemy, że no mamy z tym pewien problem, bo każdy z nas widzi worki wyrozwlekane przez zwierzęta i w takim miejscu jak Tatry, wyjątkowym symbolu, miejscu, z którym się ja i wszyscy utożsamiamy, no jest trochę wstyd, więc czasami warto być może o innej porze te śmieci odbierać.
7: Przyrodnik zaznaczył, że od lat obserwowana jest różnica między zachowaniem mieszkańców naszego regionu a turystami, co ma ogromny wpływ na reakcję dzikich zwierząt.
8: Mam takie wrażenie, że dla nas to już nie jest nic nadzwyczajnego, bo widzę nawet na równi Krupowej, jak nie ma sezonu turystycznego, jadę rano do pracy i widzę jelenie na równi Krupowej. Dzieci do szkoły, ludzie do pracy po prostu przechodzą koło tego, nie jest to żadna sensacja. Wystarczy, że mamy sezon turystyczny, jest zupełnie odmienna sytuacja. I to samo dotyczy Tatr, bo przecież te zwierzęta nie znają granicy pomiędzy obszarem krajowym czy nie. Pamiętacie sytuację z jeleniem w rejonie Morskiego Oka? On też pasł się koło drogi, nic nikomu nie robił. Problem się zaczął w momencie, kiedy pierwszy raz poleciało w jego kierunku jedzenie. No i to się już zrobił z tego duży problem.
7: Jaką reakcję więc zalecają parkowcy wobec takich postaw?
8: Żeby stać się też takim przekazem tych dobrych praktyk, my mieszkańcy, jeżeli widzimy turystę, który dokarmia te jelenie, który gdzieś tam dziecko sadza na jelenia, bo przecież takie przypadki też były, no to reagujmy. Proszę was, reagujmy i mówmy o tym, że to jest złe.
7: Zdaniem Filipa Zięby utworzenie ośrodka, który w propozycjach nosi też nazwę azylu dla dzikich zwierząt, musi być dobrze przemyślane.
8: Co to znaczy azyl? Tak, bo może być azyl tymczasowy, czyli przechowujemy tymczasowo i jakby ta pierwsza pomoc, a później to zwierzę idzie do jakiegoś większego ośrodka, bo to nie jest tak, że według tego samego schematu pomagamy. Bo podam taki przykład, że mając rannego drapieżnika, ptaka, kierujemy go gdzie indziej, a jak gdzie indziej kuraki, na przykład gdzie indziej głuszca, bo są inni specjaliści. To są bardzo wąskie dziedziny wymagające bardzo dużej wiedzy specjalistycznej. Ja bym pierwsze zadał pytanie, jaka jest skala tego problemu. Czy to idzie w dziesiątki, w setki takich sytuacji, to wtedy myślmy o azylu. Za czym idą duże pieniądze, sporo ludzi zaangażowanych, dużo specjalistów, a jaką mamy skalę? Czy czasem te środki nie lepiej spożytkować na edukację, zmianę systemu składowania śmieci, częstsze wywożenie? I o tym była ta dyskusja, żeby zważyć te dwie rzeczy. No i gdzieś po środku tej wagi była dyskusja tutaj o tymczasowym, takim interwencyjnym, krótkim przechowywaniu zwierząt. Czyli lekarz weterynarii jakby robi pierwsze oględziny i mówi, co dalej z tym zwierzakiem.
7: Dyrektor zwrócił także uwagę na to, że transport i przetrzymywanie dzikich zwierząt wiążą się z ich dużym stresem, a nawet i ryzykiem dla ich życia. A nie każde zwierzę wymaga takiej interwencji. Pytane o coraz częstsze sygnały o niebezpiecznych zachowaniach schodzących z Tatr Niedźwiedzi przypomniał, że stąd potrzeba edukacji, a ostatni śmiertelny przypadek spotkania z tym drapieżnikiem w polskich Tatrach zdarzył się 99 lat temu. Obecnie w Tatrach monitorowanych jest 6 niedźwiedzi, które regularnie schodzą w pobliże zabudowań, szczególnie wiosną. TPN-owiec jeszcze raz podkreślił, że samo pojawienie się jelenia, lisa czy niedźwiedzia nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Z obserwacji specjalistów jasno bowiem wynika, że problem pojawia się dopiero wtedy, gdy na łatwy dostęp do odpadów gospodarczych lub jest dokarmiane. Międzynarodowy Dzień Rysia obchodziliśmy w czwartek. To jeden z najbardziej tajemniczych mieszkańców tatrzańskich lasów. Ryś potrzebuje rozległych, spokojnych przestrzeni i dobrze połączonych siedlisk. W Tatrzańskim Parku Narodowym monitoruje się rysie między innymi dzięki fotopułapkom, obserwacjom terenowym i analizie śladów. Dane z ubiegłego roku pokazują, że na obszarze TPN udało się zarejestrować i rozpoznać 20 osobników bytujących stale lub przechodnio. Szczególnie cieszą obserwacje grup rodzinnych. W ubiegłym roku były aż 3. To ważny sygnał, że Tatry pozostają istotną częścią areału tego gatunku. Wielokrotne interwencje policji, awantury pod wpływem alkoholu i prawomocne wyroki sądowe zakończyły się deportacją 45-letniej obywatelki Ukrainy. Kobieta otrzymała także 5-letni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen. Od 2024 roku kobieta była wielokrotnie notowana przez policję za zakłócenie porządku publicznego, agresywne zachowanie i utrudnianie czynności funkcjonariuszom. Była również dwukrotnie skazana przez sąd rejonowy w Zakopanem za znęcanie się nad osobą najbliższą. Na wniosek zakopiańskiej policji Straż Graniczna wydała decyzję zobowiązującą ją do opuszczenia Polski. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 45-latka została pod eskortą funkcjonariuszy doprowadzona do przejścia granicznego w Medyce i przekazana stronie ukraińskiej. Oprócz deportacji otrzymała 5-letni zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych krajów strefy Schengen.
1: Witajcie w nowym pięknym dniu, a tym bardziej, że przed nami weekend, bo w kalendarzach pojawił się piątek. No to co? Byle do popołudnia. Ten poranek spędzimy wspólnie. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko, zapraszam.

Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. 12 dzień czerwca w kalendarzach. Okazje do świętowania. Dziś święto Służby Ochrony Państwa. Jest Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci. Dzień stylisty paznokci. Pewnie niektórzy zrobią sobie przyjemność. Mamy również Międzynarodowy Dzień Falafela. Czyli piątek i falafele. To by się zgadzało. Na liście sonizantów dzisiaj Mieczysława, Onufry, także Antoni, Jan, Antonina, Janina, Władysław, Czesław, Kacper, Leon, Kazimierz, Włodzimierz, Mieczysław, Stefan, Zygmunt, Czesława, Władysława, Bernard, Bolesław, Kasper, Celestyna, Narcyz, Gwidon, Leona, Jarogniew, Nazariusz, Nazary i Wyszemir. Wszystkiego dobrego. Słońce wstało dzisiaj 14 minut po czwartej, 4 minuty przed 21 zacznie zachodzić, a dzień potrwa 16 godzin i 42 minuty. Oby to był dobry dzień. Za chwilę informacje o pogodzie.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: Na Podhalu o poranku mgły i zamglenia jeszcze w niektórych miejscach mogą się utrzymywać. A co dzisiaj w ciągu dnia? Ano, zmienne zachmurzenie i słabe przelotne opady deszczu. Taka mieszanka pogodowa będzie nam dzisiaj towarzyszyła. Podobnie zresztą będzie jutro, tak ma być w niedzielę, a również w poniedziałek. Niezbyt dobrze to wygląda. Do 14 stopni dzisiaj maksymalnie, nieco lepiej w Nowym Targu, tam stopni 16.
8: Radio Alex.

0: No to się zaczęło. Wczoraj wieczorem uroczystość Shakira zaśpiewała, no i było pięknie. Jeden z gospodarzy Meksyk pokonał wczoraj Republikę Południowej Afryki 2-0. No, sporo się działo, były kartki, były bramki, no czyli generalnie na dobry początek jak u Hitchcocka. Trzęsienie ziemi, a potem napięcie będzie rosło. I oby tak rzeczywiście było, kibiców pozdrawiamy, niektórzy niewyspani, choć niektórzy przed telewizorem, bo to przecież o tej porze mecze jeszcze trwają. No to miłego oglądania, a za chwilę zapraszam do miłego słuchania.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio A.

0: Niesamowite rzeczy dzieją się wokół nas. O niektórych opowiadają wam nasi dziennikarze w wiadomościach. Tak będzie już za chwilę, punktualnie o godzinie 7. A ja znalazłem taką informację, że jedna dziewczynka tak dużo czytała, że oduczyła się robić sobie zdjęcia w lustrze. Czy to możliwe? Może kiedyś takie czasy nadejdą, kto wie.
1: W wiadomościach Radia Alex o 7 ostrzegamy kierowców przed dzisiejszymi utrudnieniami, między innymi na ulicy Kolejowej w Nowym Targu. Mamy też zaproszenia na imprezy w Rabce Zdroju i Witowie. W części z kraju i ze świata najnowsze informacje o wizycie polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Anna Grudek, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
0: Po reklamie.
2: W kalendarzach piątek to 12 dzień czerwca, jest 7, przed nami wiadomości.
3: Anna Grudek, zapraszam. Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców w Nowym Targu. Dzisiaj odcinek ulicy Kolejowej od ulicy Krótkiej do ulicy Krzywej będzie całkowicie zamknięty. Drogowcy będą układali nową nawierzchnię po zakończeniu budowy sieci ciepłowniczej. Wykonawca prac prosi o nieparkowanie samochodów na odcinku objętym pracami w godzinach od 7 do 17. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych układanie asfaltu zostanie przesunięte na 15 i 16 czerwca. W weekend szykują się także utrudnienia na drogach w powiecie nowotarskim w związku z małopolskim wyścigiem górskim. Pierwsze już jutro.
4: Kolarze około godziny 14 wystartują z Wadowic. Na naszym terenie można spodziewać się ich około godziny 15.40. Tegoroczna trasa wiedzie przez Zużycę Górną, Jabłonkę, Piekielnik, Pieniążkowice do Czarnego Dunajca, a następnie przez Sieniawę i Klikuszową do Nowego Targu, gdzie około godziny 17.40 zaplanowany jest finisz drugiego etapu. W tych miejscach kierowcy mogą spodziewać się chwilowych utrudnień w ruchu. W niedzielę 14 czerwca trzeci etap rozpocznie się około godziny 10.15 w Rabce Zdroju. Następnie peleton, kierując się w stronę Lubnia i Mszany Dolnej, uda się w kierunku Limanowej.
3: Mówił Jarosław Stelmach z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. A kierowców czekają kolejne utrudnienia w Ludźmierzu. W przyszłym tygodniu most nieopodal Sanktuarium zostanie zamknięty. O szczegółach w kolejnym serwisie.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Rajdowa Akademia Baletu i Tańca podsumowuje kolejny rok pracy w ramach dwudniowego wydarzenia pod tytułem Atlas Nieba. Pierwsze spotkanie już dzisiaj po południu.
5: Do wyboru trzy widowiska pełne emocji, wrażeń i wzruszeń. Młodzi artyści pełni pasji zabiorą Was w podróż do świata baletu i tańca, świata marzeń, gwiazd i nieograniczonej wyobraźni. 12 czerwiec, scena Teatru Rabcia, godzina 15. 13 czerwiec, dwa wydarzenia. Pierwsze odbędzie się o godzinie 11.30, drugie o godzinie 15. Zapraszamy wszystkich Państwa, miłośników tańca i baletu oraz dzieci, które pragną rozpocząć przygodę ze światem baletu i tańca, rodziny, przyjaciół, by wspólnie z nami przeżyć ten magiczny, artystyczny czas.
3: Zapraszała Gabriela Nawalaniec z Zakopiańskiej Frajdowej Akademii Baletu i Tańca. Na koniec jeszcze jedno zaproszenie. Witowskie granie rozpocznie się w najbliższą niedzielę o godzinie 16 w ogrodzie za remizą OSP w Witowie. Na początek ćwiczenia i konkursy przygotowane przez druhny i druhów z Ochotniczej Drużyny Młodzieżowej. Potem tamtejszy Związek Podhalan zaproponuje konkurs regionalny. Będzie też przedstawienie teatralne w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich, a na zakończenie koncert kapeli Passport Control. Tyle wiadomości z regionu. W kolejnym serwisie. Dziś w Zakopanem rusza trzydniowa impreza Tatra Fest. Sprawdzamy, co w programie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
6: Zaczynamy fakty od nowych informacji na temat najbliższej wizyty Karola Nawrockiego w USA.
7: Ona nie ograniczy się tylko do Waszyngtonu i wizyty w Silver Spring w stanie Maryland. Pobyt prezydenta wydłużony co najmniej do wtorku.
6: Karol Nawrocki po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie poleci też do Tampy na Florydzie. Tam właśnie we wtorek ma spotkać się z Polonią w Clearwater.
7: Co wiemy o niedzielnym spotkaniu Trump-Nawrocki? Czego ma dotyczyć to spotkanie? Michał Radkowski.
8: Rozmowa wcale nie będzie długa, zresztą impreza urodzinowa nie jest najlepszym momentem do omawiania poważnych spraw, jednak kilka z nich prezydent chce poruszyć. To m.in. kwestie bezpieczeństwa, więc zapowiedzianej niedawno obecności dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Karol Nawrocki chce też rozmawiać o stałych bazach wojskowych USA w Polsce, poza tym relacje dwustronne i współpraca energetyczno-gospodarcza. Jak mówił wczoraj prezydencki minister Marcin Przydacz, Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa już w styczniu.
9: To zaproszenie jest wyrazem bardzo dobrych relacji personalnych pomiędzy
0: między prezydentami.
8: Choć do wyjazdu zostały 2 dni, trwa ustalanie szczegółów wizyty.
6: Przed nami jeszcze 102 mecze, bo za nami dopiero 2 mundialowe starcia i to oba w Meksyku.
7: Tuż przed 6 zakończyło się starcie w Guadalajarze. Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1.
6: Czesi grali dobrze, mieli szansę, no ale prawidłowo strzeli tylko jedną bramkę. Zrobił to Ladislav Krajci, za to ze spalonego do siatki trafił Tomasz Sołczek. Dla Korei Południowej natomiast prawidłowo do bramki trafiali Hwang oraz Oh Hyun-gyu.
7: Meksykańscy współgospodarze turnieju tymczasem triumfują. W meczu inauguracyjnym Mundial pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0. I to był początek wielkiej meksykańskiej fiesty, której świadkiem jest nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
9: Niesamowita atmosfera na ulicach Meksyku. Tysiące kibiców wyszły świętować zwycięstwo swojej reprezentacji nad drużyną z Republiki Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W centrum miast i na głównych placach słychać śpiewy, okrzyki radości i dźwięki trąb. Viva Mexico co chwilę. W stolicy kraju ludzie tańczą, skaczą i machają meksykańskimi flagami, wspólnie celebrując sukces narodowej drużyny.
2: Na Podhalu o poranku mgły i zamglenia jeszcze w niektórych miejscach mogą się utrzymywać. A co dzisiaj w ciągu dnia? Ano, zmienne zachmurzenie i słabe przelotne opady deszczu. Taka mieszanka pogodowa będzie nam dzisiaj towarzyszyła. Podobnie zresztą będzie jutro, tak ma być w niedzielę, a również w poniedziałek. Niezbyt dobrze to wygląda. Do 14 stopni dzisiaj maksymalnie, nieco lepiej w Nowym Targu, tam stopni 16.
10: Piątkowy poranek, a co tam poranek? Ważne, że piątkowy. Dzień dobry.
2: Jak optymistycznie zapraszamy na kolejną godzinę naszego porannego spotkania.
10: Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
10: To jeszcze raz dzień dobry.

0: Piątkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie, czas na horoskop.
1: Na początek słucha nas zodiakalny byk. Dziś warto zaufać swojej intuicji, zwłaszcza w sprawach związanych z domem i relacjami. Niewielka zmiana planów może przynieść więcej korzyści, niż się spodziewasz.
0: Bliźnięta. Czeka cię dzień pełen rozmów i ciekawych informacji, które mogą zainspirować do działania. Kogoś z twojego otoczenia, kto podsunie pomysł, wart zapamiętania.
1: I jeszcze strzelec, tutaj energia i optymizm będą dziś twoimi największymi sprzymierzeńcami. Nie odkładaj marzeń na później, nawet mały krok przybliży cię do celu.
2: Radio Aleks.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek wspominał, ale powtórzmy. Dziś dzień jest listy paznokcia. Wiedziałeś, że już kilka tysięcy lat temu Chinki malowały sobie paznokcie? Nie, nie wiedziałeś. Na pewno nie wiedziałeś, ale malowały sobie paznokcie mieszanką z wosku, białka, jaj i płatków kwiatów. Proszę bardzo.
0: No, czyli taka wersja eko.
1: Tak. Niektóre kolory były zarezerwowane tylko dla cesarzowych, a za złamanie zakazu groziła nawet kara śmierci.
0: Oho, czyli źle dobrany kolor był bardzo ryzykowny.
1: Bardzo. Drogie panie, jeszcze taka ciekawostka. Kleopatra uwielbiała czerwono-brązowe paznokcie, więc może w tę stronę, co myślicie?
0: No ja słyszałem, że te kolorowe współczesne lakiery stworzyli mężczyźni.
1: A potem już sobie kobiety wzięły je w swoje ręce. Dosłownie.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na bcu-nowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
5: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
6: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
7: Staszek, twój dom nowy?
8: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
7: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
8: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
7: Oleś musiał zapłacić?
8: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
7: Daj numer do Eko Podhale.
8: 733-049-049.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
10: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
13: Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Niemal przez cały dzień na Podhalu będą pojawiały się słabe przelotne opady deszczu. Taka sytuacja ma być również jutro, w niedzielę, a także w poniedziałek. Będzie za chmury wyglądało słońce, no i to będą dla nas radosne momenty. Niezbyt ciepło, przypomnę, 14 stopni dzisiaj z Zakopanem, 16 w Nowym Targu. Nieco lepiej wyglądać to będzie jutro, no ale też nie będą to jakieś wybitne wartości na termometrach. Na szczęście wiatr dzisiaj nie powinien dokuczać.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: No i już po pierwszym gwizdku mundial rozpoczęty, najdroższy w historii, jak się okazuje. No,
0: czytałem, że nawet Donald Trump przyznał publicznie, że ceny są bardzo wysokie i sam nie zapłaciłby ponad $1000 za mecz reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
1: No proszę, many. A FIFA dorzuca jeszcze obowiązkowe 3-minutowe przerwy w każdej połowie. Oficjalnie dla nawodnienia piłkarzy, choć wielu kibiców podejrzewa, że przy okazji będzie więcej czasu na reklamy, wiadomo.
0: No, oczywiście, że tak. Co do wydatków, przecież dochodzą jeszcze loty, hotele, parkingi.
1: Polacy zaoszczędzą. Taki plus.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny

0: projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyzbet.pl i w punktach sprzedaży.
1: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Dyskontowe asy w netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
12: Po reklamie.

0: 12 dzień czerwca, to piątek. O tej porze szukam jakiejś takiej myśli przewodniej. No i mamy, proszę, piękna dzisiaj jest.
1: Nauka nigdy nie wykorzystała tak skutecznego środka uspokajającego jak słoneczny, wiosenny dzień.
0: I z tą myślą dziś was zostawiamy, a skoro pojawiło się hasło słoneczny, wiosenny dzień, to zapraszamy was na wiadomości, a później już pojawi się prognoza pogody, a tam szczegóły.
2: W tych wiadomościach Radia Alex, most w Ludźmierzu zostanie zamknięty. Powodem utrudnień remont. W Zakopanem startuje dzisiaj Tatra Fest. W drugiej części serwisu od dziś na terenie Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt azylowo-migracyjny. Posłuchajcie, co to oznacza. Anna Grudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.

0: każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
3: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, nowy targ. www.golemo.hyundai.pl.
6: Po reklamie.
7: W kalendarzach piątek, 12 dzień czerwca. Na zegarach już godzina 8, czas na wiadomości.
8: Anna Grudek, zapraszam. Uwaga kierowcy, od najbliższego czwartku, 18 czerwca, most w Ludźmierzu w ciągu drogi powiatowej łączącej Maruszynę i Czarny Dunajec zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego.
9: Jeżeli chodzi o ruch pieszych, będzie zachowany ruch pieszy w każdym okresie remontu. Jedynie kiedy mogą mieszkańcy niestety liczyć się, że ruch pieszy nie będzie dostępny, to wtedy, kiedy prace tutaj bitumiczne czy prace techniczne będą prowadzone na całej szerokości obiektu mostowego, ale to będą pojedyncze dni i będą oni mieszkańcy informowani o tym wcześniej. Jeżeli chodzi o pielgrzymów czy samych mieszkańców w miejscowości Ludzimierz, ruch będzie dopuszczony cały czas przez obiekt mostowy.
8: Objazd dla kierowców poprowadzono przez Krauszów. Remont mostu ma potrwać do października, ale jeśli pogoda dopisze, wykonawca zakłada, że ruch na przeprawie może powrócić we wrześniu. Mówił dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Targu Tomasz Filar. Teraz ostrzeżenie dla kierowców związane z wyścigiem L'Étape Poland by Tour de France 2026. To już w najbliższą niedzielę.
10: Według obietnicy organizatora planowane utrudnienia w ruchu potrwają maksymalnie 25 minut. Wyjątkiem będzie fragment ulicy Kościuszki. Tu od skrzyżowania z alejami 3 maja do tego z ulicą Henryka Sienkiewicza problem z przejazdem pojawi się około godziny 7 i potrwa co najmniej do 8.10. Tu bowiem znajdować się będzie strefa startu. Natomiast już w sobotę od rana wystąpią utrudnienia w korzystaniu z parkingu miejskiego wzdłuż Kościuszki. To w związku z montażem strefy startu i korytarza startowego. Organizator odradza korzystania z tamtejszego parkingu w celu uniknięcia problemów z późniejszym wyjazdem. Ponadto w dniu wyścigu dla kierowców poruszających się w stronę Zakopanego od Nowego Targu zalecany jest objazd przez Poronin, Murzasichle oraz Cyrle.
8: Relację przygotowała dla Was Joanna Chmiel.
11: Wiadomości w Radiu Alex.
8: W Zakopanem rusza 3-dniowy Tatra Fest. Dziś w programie między innymi warsztaty tworzenia instrumentów pasterskich i malarstwa na szkle, a także bitwa taneczna na Placu Niepodległości. Jutro o godzinie 5 rano bieg na 68 kilometrów. To jednocześnie Mistrzostwa Polski Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w biegach górskich.
12: Pierwszy raz gościmy tą rangę. Zgłosiło się do nas ogromnie dużo topowych biegaczy górskich z Polski, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Na trasach Tatra Fest biegu 68 kilometrów, 5000 metrów przewyższenia. Zobaczymy m.in. Kasię Dąbrowską, Paulinkę Krawczak, spotkamy się z Andrzejem Witkiem i wieloma innymi topowymi, znakomitymi biegaczami, którzy będą rywalizować o tytuł Mistrza Polski.
8: Jak podkreśla organizatorka wydarzenia Magdalena Ziaja-Żebracka, odwołanie części sportowej może spowodować jedynie burza. Tyle z regionu. W kolejnym serwisie ogólnopolska akcja policji. Tylko w powiecie tatrzańskim zatrzymano 11 osób. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
6: Od dziś na terenie Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt azylowo-migracyjny.
13: Przewiduje on obowiązkową solidarność, czyli relokację migrantów z innego kraju wspólnoty, wpłatę finansową w wysokości 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wsparcie operacyjne dla kraju obciążonego migracją.
6: Katarzyna Szymańska-Borgino, Kasiu, wyjaśnijmy zatem dokładnie, co w praktyce te zapisy oznaczają dla nas, dla Polski.
14: Wejście w życie paktu migracyjnego nie oznacza dla Polski przymusowej relokacji ani kar, ponieważ otrzymaliśmy zwolnienie ze względu na przyjęcie milionów uchodźców z Ukrainy oraz instrumentalizację migracji przez Białoruś. Co roku to zwolnienie musi być odnawiane. Polskie władze zapowiedziały, że nie wdrożą wszystkich przepisów paktu, przyjmą tylko zasady uszczelniające granice, a odrzucą na przykład wymogi budowy infrastruktury dla migrantów. Komisja Europejska na razie nie straszy wszczynaniem procedur o naruszenie unijnego prawa, jednak eurodeputowani już zapowiedzieli, że będą naciskać na komisję, aby monitorowała kraje i kierowała sprawy do TSUE w przypadku braku implementacji przepisów.
6: Co najmniej 190 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności grupy przestępczej przemycającej na wielką skalę papierosy z Białorusi do Polski.
13: Przemytniczą grupę rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Zatrzymali 7 osób.
6: A w faktach teraz Krzysztof Zasada. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. Wiemy w tej chwili o zatrzymanych?
15: To 6 Polaków i 1 obywatel Armenii. Są podejrzani o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, w której skład wchodzili także Litwini. Według śledczych w latach 2020-2021 organizowali transporty papierosów z Białorusi przez Litwę do Polski, a następnie dystrybuowali je także do innych państw Unii Europejskiej. Z zebranych dowodów wynika, że rozbita grupa miała przemycić 6,5 miliona paczek papierosów o wartości ponad 90 milionów złotych. Natomiast straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego cła, akcyzy i podatku VAT oszacowano na ponad 190 milionów. Podejrzani w prokuraturze okręgowej w Zamościu usłyszeli zarzuty, za które grozi nawet 15 lat więzienia.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Niemal przez cały dzień na Podhalu będą pojawiały się słabe przelotne opady deszczu. Taka sytuacja ma być również jutro, w niedzielę, a także w poniedziałek. Będzie za chmury wyglądało słońce, no i to będą dla nas radosne momenty. Niezbyt ciepło, przypomnę, 14 stopni dzisiaj z Zakopanem, 16 w Nowym Targu. Nieco lepiej wyglądać to będzie jutro, no ale też nie będą to jakieś wybitne wartości na termometrach. Na szczęście wiatr dzisiaj nie powinien dokuczać.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
17: Tym wszystkim, którzy właśnie jedzą śniadanie, mówimy smacznego.
7: No i tak się składa, że w tej godzinie o smakach.
17: Będzie, tak, tak. Wszystko się zgadza. Ewelina Kroczek.
7: I Marek Moc.
17: Dzień dobry, zapraszamy.

0: wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Marek, czy ty wiesz, co to jest falafel? Bo dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Falafela. Ja nie wiedziałam.
0: Oczywiście, że wiem. Pyszne, pyszne to jest. Pyszne, polecam.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No, ja nawet patrzę, że tutaj taka ściąga, że to takie małe, chrupiące kulki z ciecierzycy albo bobu. Idealne dla wegetarian na całym świecie. W ogóle podbuje kuchni Bliskiego Wschodu, czyli coś w rodzaju kotlecika, tylko bez mięsa. Z dużą ilością przypraw i sezamu. Zgadza się, tak?
0: Zgadza się. Falafel to nic. Jadłaś kiedyś, Dania, nazwie ślepe ryby?
1: Nie. I chyba się nie skuszę, wiesz?
0: Aha, czyli do tematu warto wrócić już za chwilę.
2: Słuchacie Radia Aleks.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Dziś jest dzień falafela, a to skłoniło nas do prześwietlenia menu. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre potrawy brzmią, jakby ktoś je nazwał tak dla żartu?
0: No, moim hitem są wielkopolskie ślepe ryby. Zabawiasz, nastawiasz się na rybkę, a dostajesz zupę ziemniaczaną. Ślepą, bo była tak biedna, że nie miała na powierzchni tłustych oczek.
1: A ja naprawdę myślałam, że ty proponujesz mi jakieś ślepe ryby. No dobra, to hit z Podlasia, zapiekanka Dziad Borowy. No brzmi trochę jak taki leśny skrzat, a to potężna babka ziemniaczana podobno z boczkiem i z grzybami. Nie jadłam, no ale...
0: No i król kaszubskich deserów, czyli słynne ruchanki. To po prostu puszyste, drożdżowe placuszki. Nazwa pochodzi od ruszania, bo ciasto musiało mocno wyrosnąć.
1: Jeśli znacie jakieś potrawy, których nazwy kompletnie nie pasują wam do talerza, no to możecie napisać. Formularz znajdziecie na naszej stronie internetowej.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
3: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
10: Ciśnienie na Podhalu na poziomie 1022 hektopaskali, w miarę stabilne, jutro delikatnie zacznie spadać. Biometr ma się nieco poprawić do stanu obojętnego, wiatr na szczęście słaby i umiarkowany, na ogół z północy, potem powieje z zachodu. Termometry w stolicy Tatr do 14 stopni, w innych miejscach no może być ciut więcej, 20, być może w połowie przyszłego tygodnia powróci na termometry.
0: Radio Alex.

0: piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wczoraj był Międzynarodowy Dzień Dobrej Zabawy, a dziś trafia mi w ręce historia, która pokazuje, że dzieci potrafią bawić się naprawdę na całego.
0: No co to się wydarzyło?
1: Pewna pięciolatka znalazła ukrytą gotówkę swojego taty i postanowiła wykorzystać ją do prac plastycznych.
0: Czyli wycięła, poskładała i ozdobiła banknoty.
1: To ja to sobie potrafię wyobrazić naprawdę.
0: Okay.
1: Dla niej to były po prostu takie kolorowe karteczki, wiesz, a dla taty, no, finansowy horror.
0: A i kolejny dowód na to, że gdy w domu zapada podejrzana cisza,
1: to znak, że dziecko wyjątkowo dobrze się bawi. Bądźcie czujni.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
4: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
3: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
4: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
3: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
5: Time to level up!
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: To 12 czerwca, to piątek. Sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1550 roku założono Helsinki.
0: Dawno, dawno temu. W 1778 w Paryżu odbyła się premiera 31. symfonii Mozarta.
1: A w 1981 roku mieliśmy premierę amerykańskiego filmu przygodowego Poszukiwacze zaginionej Arki w reżyserii Stevena Spielberga.
0: Czyli Indiana Jones w akcji. W akcji także nasi dziennikarze, co wydarzyło się wokół nas, sprawdzimy. Już za kilka chwil wiadomości.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Samochód uderzył w ogrodzenie w Zakopanem. 3 osoby zostały ranne. Kupcy ze Stowarzyszenia Kupieckiego Nowa Targowica jadą do Warszawy w sprawie sęd. W części z kraju i ze świata wracamy do mundialu i wyników pierwszych meczów w Meksyku. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3. Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
7: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
8: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
7: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
8: No, no.
9: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 9:00. W piątek o poranku przyszła pora na kolejne wiadomości.
2: Anna Krudek. Zaczynamy. 3 osoby zostały ranne w wypadku samochodu osobowego, do którego doszło dzisiaj w nocy około godziny 24.30 w Zakopanem na ulicy Mrowce. Kierowca auta stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi, a następnie uderzył w ogrodzenie. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem, 3 osoby zostały poszkodowane, 2 z nich trafiły do szpitala. Dokładne okoliczności zdarzenia ustalają policjanci.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: W ramach 5. ogólnopolskiej akcji policji prowadzonej 8 i 9 czerwca w powiecie tatrzańskim zatrzymano 11 osób poszukiwanych, w tym jedną objętą nakazem opuszczenia kraju. Działania były częścią szeroko zakrojonej operacji, w której w całej Polsce ujęto blisko 2000 osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia oraz ponad 140 cudzoziemców przebywających nielegalnie na terytorium naszego kraju. Policja zapowiada kolejne takie akcje.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Nowotarscy kupcy ze Stowarzyszenia Kupieckiego Morawieckiego Nowa Targowica jadą w przyszłym tygodniu do Warszawy na spotkanie z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim. Tematem rozmów będzie Sęt. Joanna Grońska ze stowarzyszenia tłumaczy, dlaczego Sęt w obecnej formule jest dla nich nie do przyjęcia.
13: Ponieważ zmusza do liczenia towaru przed każdym i po każdym dniu targowym i kary są zdecydowanie nieadekwatne do przewinienia. Tyle samo można dostać za przewóz cysterny paliwa, jak dla przysłowiowej babci, która wiezie 10 kg skarpetek, a zaczynają się od 20 tysięcy w górę. Chcemy wyłączenia targowizn na podstawie opłaty targowej lub najmu miejsca targowego. Wyłączyć małych przedsiębiorców poniżej określonego obrotu.
2: A to tylko niektóre z postulatów. Dodatkowo w programie sesji Rady Miasta Nowy Targ zaplanowanej na najbliższy poniedziałek znalazł się projekt uchwały dotyczący apelu do ministra finansów i gospodarki właśnie w tej sprawie.
3: Sport w Radiu Alex.
2: Puchar Świata w kajakarstwie górskim, kajakowe zawody w Szczawnicy i Sromowcach oraz Mistrzostwa Polski Strongman Masters w Nowym Targu. O tym teraz Joanna Chmiel.
14: Niemiecki Augsburg jest gospodarzem pucharowej trzeciej edycji. Starty w kajakowych jedynkach już dzisiaj. Sobota Kanadyjki, a niedziela kajak cross. Na starcie staną reprezentanci z naszego regionu, czyli wychowankowie KS Pieniny Szczawnica Mateusz Polaczyk i Michał Wiercioch, a także pochodzący z Krościenka Jakub Brzeziński. Jeżeli natomiast chcecie osobiście i tu u nas pokibicować, to jutro w Szczawnicy od 10:00 młode talenty w slalomie kajakowym powalczą o Puchar Burmistrza. Dzień później w Sromowcach Wyżnych odbędzie się memoriał imienia druhny Olgi Małkowskiej. Jeżeli natomiast pasjonuje Was rywalizacja strongmanów, to zapraszamy do Nowego Targu na Mistrzostwa Polski. To już w niedzielę od godziny 15:00 na parkingu Stopiaka będzie cała elita, w tym duma naszego regionu, czyli dwukrotny mistrz kraju Robert Cyrwus.
2: Wszystkie szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl. W kolejnym serwisie podejrzane telefony rozdzwoniły się w powiecie tatrzańskim. Teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
15: Zakupywałam na swojej posesji odpady medyczne. Tak miała przyznać policjantom patomorfolog. Była właścicielka działki w podrzeszowskim Lutoryżu, na której odnaleziono szczątki płodów.
16: No to makabryczne odkrycie natrafiono podczas prowadzonych na tej działce prac ziemnych. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami w tej sprawie. Krzysztof, jak natrafiono na te szczątki?
17: Policjantów powiadomili właściciele działki, którzy prowadzili remont swego domu. Wykopali ludzkie szczątki, przygotowując teren pod wylewkę tarasu. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, zabezpieczyli teren, sprowadzili ekipy, które sprawdziły resztę posesji. Natrafili na kilkanaście płodów i inne szczątki mogące być odpadami medycznymi. Właściciele nieruchomości zeznali, że dom kupili w zeszłym roku. Śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki, którą przesłuchano. Kobieta, patomorfolożka, przyznała im, że pozbywała się odpadów medycznych, zakopując na swej posesji. Trwa wyjaśnienie, skąd były płody, których szczątki znaleziono, a także dlaczego nie poddawano ich prawidłowej utylizacji. Dziś na miejscu znów będą pracować kryminalni i prokurator. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Rzeszowie.
15: Mundial rozpoczęty. Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0.
16: Ale fiesta nie tylko meksykańska, bo Korea Południowa pokonała Czechy w Guadalajarze 2-1, więc w Seulu głośne. A po tej meksykańskiej odsłonie turnieju czas na mecze w Kanadzie i USA.
15: Ze względu na różnice czasowe w trzech krajach gospodarzy, przypominamy.
16: O 21:00 w Toronto mecz Kanada-Bośnia-Hercegowina, a potem w środku nocy wielkie piłkarskie święto w LA.
15: O 3:00 pierwszy gwizdek meczu USA-Paragwaj.
16: A propos Stanów Zjednoczonych, prezydent Karol Nawrocki na razie jest jedynym światowym przywódcą, który oficjalnie potwierdził obecność na 80. urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie.
15: Jutro Karol Nawrocki leci za ocean, obejrzy w Białym Domu galę mieszanych sztuk walki zorganizowaną przy okazji urodzin Trumpa. Uświetnia 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych.
16: Po tej gali Freedom 250 prezydent zamierza także spotkać się z amerykańską Polonią, odwiedzi Polskie Centrum imienia Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie i Polski Kościół w Silver Spring w stanie Maryland.
1: Ciśnienie na Podhalu na poziomie 1022 hektopaskali, w miarę stabilne, jutro delikatnie zacznie spadać. Biometr ma się nieco poprawić do stanu obojętnego, wiatr na szczęście słaby i umiarkowany, na ogół z północy, potem powieje z zachodu. Termometry w stolicy Tatr do 14 stopni, w innych miejscach no może być ciut więcej, 20, być może w połowie przyszłego tygodnia powróci na termometry.
0: To już chyba trochę taka tradycja, że po godzinie 9:00 pojawiają się u nas znane nazwiska.
1: No, bo trochę poplotkujemy.
0: Trochę tak. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.
3: Radio Alex.

0: to piątkowy poranek, a u nas czas na kawę z plotką.
1: Właściwie to nie plotka, tylko fakt. Shakira po raz czwarty weszła na mundialową scenę, by zaśpiewać na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No, już przed ceremonią jej najnowszy teledysk Daj Daj przekroczył 100 milionów wyświetleń w sieci.
0: O, tylko pytanie, jak ona to robi? Co, mundial to hit od 2006 roku.
1: Mnie ciekawi, jak ona to robi, że od 2006 roku na każdym mundialu wygląda tak samo świetnie, jeszcze w tak samo świetnej formie. No jak? Przecież to okres, wiesz, 20 lat. Ona tańczy, śpiewa, no, wygląda bardzo dobrze. No jak?
0: Wiem, kto może znać odpowiedź.
1: To
0: Cristiano Ronaldo.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Podhale ponownie wita Czyste Powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.

0: Jak? Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy, 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
9: Po reklamie.
10: Synoptycy zapowiadają na poranek duże i umiarkowane zachmurzenie. Wychodząc z domu, warto wziąć ze sobą parasol, mają pojawić się na Podhalu przelotne opady deszczu. Na szczytach Tatr może wystąpić także deszcz ze śniegiem. Niewykluczone są burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 15 do 17 stopni, a na szczytach Tatr około 4 stopni Celsjusza.

0: piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Już chyba dwukrotnie w porannym programie wspominaliśmy o Henrym Cavillu, aktorze, który był Wiedźminem i Supermanem.
0: Mhm, a wszystko dlatego, że w kilku polskich miastach kręcono sceny do filmu Nieśmiertelny. Ekipa pojawiła się m.in. w Zabrzu, Częstochowie, Łodzi, a ostatnio także w Sopocie.
1: No właśnie. W Sopocie wydarzyła się ciekawa historia. Cavill wybrał się do jednego z barów, a obsługa poprosiła go o... No zgadnij, o co?
0: Selfie?
1: Nie.
0: Autograf?
1: Nie, też nie. O no, dowód osobisty.
0: Ale nie chodziło o sprawdzenie, czy skończyło 18 lat.
1: Nie, obsługa po prostu chciała mieć pewność, że Henry Cavill to naprawdę Henry Cavill.
0: Sprytne. Możesz uratować świat, pokonać potwory i być gwiazdą Hollywood, ale bez dowodu ani rusz.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Chcesz sprzedawać czy sprzedać? Chcesz kupować czy kupić? Z Remax Duo sprzedaż kupisz, wynajmiesz. Bezpiecznie i szybko. Jesteśmy na rynku od 13 lat. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Zapraszamy do naszych biur w Zakopanem, Nowym Targu, Krakowie. Znajdziesz nas na www.remax-polska.pl/duo.
5: Zapraszam. Właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
6: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu.

0: Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą

0: czerwca. Szczegóły na biedronka.pl. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.

0: pytaliśmy was o potrawy o tak dziwnych nazwach, że bez słownika lepiej ich nie zamawiać.
1: Ania napisała, że u niej króluje ciapka pusta, czyli ziemniaki utłuczone z kapustą. Podobna nazwa pochodzi od dźwięku, jaki wydaje przy mieszaniu.
0: Tak, na obiad ciapka pusta. No fajnie, fajnie. Tomek przypomina o bryi, czyli słodkiej zupie owocowej. Ja znam taką zupę, jest przepyszna.
1: A my po 10:00 powiemy o słynnym rosole i wiadomo, o jaką potrawę chodzi.
2: W wiadomościach Radia Alex o 10:00 do mieszkańców powiatu tatrzańskiego znów dzwonią oszuści. W części z kraju i ze świata myśliwce F-35 na polskim niebie. W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku ceremonia przyjęcia tych samolotów do sił zbrojnych RP. Anna Krudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
6: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundery!
8: Kto?
9: Wundery!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
1: W kalendarzach piątek to 12 dzień czerwca. Na zegarach 10:00 zapraszamy was na wiadomości.
2: Anna Grudek. Zapraszam. Tatrzańska policja ostrzega przed nową metodą działania oszustów. Od kilku dni do mieszkańców powiatu dzwonią osoby podające się za pracowników banków. Schemat jest podobny. Dzwoni mężczyzna, często ze wschodnim akcentem, i informuje, że na dane rozmówcy został właśnie zaciągnięty wysoki kredyt. Gdy osoba odbierająca zaprzecza, oszust próbuje wyłudzić dane osobowe pod pretekstem zablokowania rzekomej pożyczki. Policjanci przypominają, że jest to próba kradzieży danych, które mogą zostać wykorzystane do dalszych oszustw. Jeśli rozmówca żąda podania danych osobowych, numerów kart, haseł, instalacji aplikacji lub wykonania przelewu, należy natychmiast zakończyć rozmowę. W przypadku podejrzanego telefonu warto samodzielnie skontaktować się z bankiem i zgłosić sprawę policji.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Zakopane jest o krok bliżej do utworzenia skweru gąsieniców. W willi Koliba podpisano list intencyjny, który rozpoczyna formalne przygotowania do realizacji tej inicjatywy. Pomysł związany jest z obchodami 500-lecia osadnictwa rodu gąsieniców na Podhalu. Nowy skwer ma upamiętnić jedną z najbardziej znanych i zasłużonych góralskich rodzin, która przez wieki współtworzyła historię Zakopanego i całego regionu. Porozumienie podpisali przedstawiciele województwa małopolskiego, miasta Zakopane, Muzeum Tatrzańskiego oraz Związku Podhalan. Skwer ma powstać przy ulicy Kościeniskiej na terenie należącym do Muzeum Tatrzańskiego.
3: Sport w Radiu Alex.
2: Na mecz z którym rywalem czekacie najbardziej? Pytają piłkarze NKP Podhale Nowy Targ i podają, z kim zagrają w kolejnym sezonie drugiej BetClick Ligi. O tym, a także o zawojskim festiwalu biegowym Joanna Chmiel.
4: Czas na odpoczynek zakończy się dla piłkarzy z NKP 18 czerwca. Już 27 rozegrany zostanie pierwszy mecz kontrolny. W sumie sparingów ma być 6, a pierwszy gwizdek sezonu zaplanowano na 25 lipca. Przeciwnikami Podhala w drugiej BetClick Lidze będą GKS Tychy, Górnik Łączna, Znicz Pruszków, Chojniczanka, Hutnik Kraków, Olimpia Grudziądz, Zawisza Bydgoszcz, Bielski Rekord, Świt Szczecin, Awia Świdnik, Resowia, Sandecja, Sokół Kleczew, Stalówki, Lechia Zielona Góra oraz rezerwy Śląska i Legii. Teraz Babia Góra i biegowe wyzwania. My tu w Zakopanem mamy w ten weekend trzydniowy Tatra Fest, a w tym samym czasie w rejonie Królowej Beskidów rywalizować będą uczestnicy Zawojskiego Festiwalu Biegowego. Już jutro zawodniczki i zawodników czeka pobudka w środku nocy, bo hasło startu na dystansie Diabla Kpilsko UT 100 padnie o godzinie 3 nad ranem. Różne biegi, w tym dziecięce, potrwają do niedzieli, a do tego m.in. koncerty, prelekcje i pyszna regionalna kuchnia.
2: A szczegóły oczywiście na radioalex.com.pl. Kiedy ptaki potrzebują naszej pomocy, a kiedy należy zostawić je w spokoju? Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.

0: dealer samochodów marek KGM, Baisan, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: W prognozach na dzisiaj sporo chmur. Na Podhalu przewidywane są przelotne opady deszczu, a w wyższych partiach Tatr także deszczu ze śniegiem. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którym lokalnie może towarzyszyć grad. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem na termometrach zobaczymy około 15 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie wiał słaby, okresami umiarkowany wiatr z północnego zachodu i zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Baisan, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: To piątkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
3: A na kolejną godzinę wspólną zresztą zapraszają
2: Ewelina Kraczek
3: i Marek Moc.
4: Radio Alex.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Mamy wiadomość dla wszystkich, którzy wychowali się na przygodach Scooby-Doo. Powstanie serial, nie animowany, nie.
0: Tak, bo tym razem poznamy historię, jak Scooby i jego paczka przyjaciół w ogóle się poznali i zaczęli wspólnie rozwiązywać zagadki.
1: Ale tak jak wspomniałam, największa zmiana jest taka, że nie będzie to animacja.
0: Bo po raz pierwszy Scoobiego zagra prawdziwy pies. I to dog niemiecki, czyli dokładnie ta rasa, którą twórcy wybrali do niego już w latach 60.
1: Ciekawe, czy casting na psa już się odbył. Premiera dopiero za rok.
0: Trochę jeszcze poczekamy, ale jedno jest pewne.
1: Co?
0: Tym razem zagadka brzmi nie kto jest potworem, tylko czy prawdziwy Scooby skradnie serca widzów, tak jak ten rysunkowy.
1: No i ja stawiam na to, że tak. Jasne, że tak.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Po reklamie.
2: Piątek na Podhalu ma być pochmurny z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna w Nowym Targu wyniesie dzisiaj około 17 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał umiarkowany wiatr, okresami dość silny i porywisty z północnego zachodu i zachodu. W czasie burz jego porywy mogą osiągać do 60 km na godzinę. Na sobotę synoptycy zapowiadają duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Może przelotnie popadać.

0: to piątkowe przedpołudnie, jeśli dziś na obiad będzie u was rosół. Doceniajcie, wiedzcie, że to danie naprawdę wyjątkowe.
1: No, sprawdziliśmy. Przepis na rosół pojawił się już w polskiej książce kucharskiej w 1682 roku.
0: A teraz ta kultowa zupa ma szansę trafić na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Na listach UNESCO są już m.in. ukraiński barszcz. Kto wie, może w przyszłości znajdzie się tam również polski rosół.
1: A wtedy oficjalnie potwierdzi się to, co wielu z nas wie od dawna, że to najlepsze lekarstwo na chłód, smutek i pusty żołądek.
0: No, prawda, prawda. No i żeby nie było żadnych wątpliwości, ja rosół uwielbiam, a ty, Marek?
1: Oczywiście, że tak.
0: Smacznego.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 zł.

0: kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: 12 dzień czerwca w kalendarzu. To piątek, piąteczek, piątunio. Dziś dzień stylisty paznokci. Życzymy cierpliwych klientek i dużo kreatywności. Ja chyba pójdę dziś świętować.
1: Dobrze, nie zapomnij wziąć upominku. Wam, drogie panie i panowie, też polecamy. A polecamy też nasze wiadomości. Startują punktualnie o godzinie 11.
2: W wiadomościach Radia Alex o 11. Wycieczki w wyższe partie Tatr tylko dla doświadczonych turystów. Nie każdy ptak znaleziony na ziemi potrzebuje ratunku. Ważny apel przyrodnika. W drugiej części serwisu Mundial 2026 i zapowiedzi kolejnych meczów. Anna Krudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie harma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 11. Mamy piątkowe przedpołudnie. Czas na wiadomości.
2: Anna Krudek. Zaczynamy. Tatrzański Park Narodowy ostrzega. W wyższych partiach Tatr, zwłaszcza na stokach i w żlebach o północnej ekspozycji powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, nadal zalegają płaty śniegu. Wybierając się w ten rejon, należy posiadać doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt zimowy wraz z umiejętnością jego obsługi. Po opadach deszczu podniesiony poziom wody w żlebach może sprawić, że niektóre odcinki szlaków mogą być trudne do pokonania. W dolnych partiach Tatr na ścieżkach jest mokro i błotniście. Weźmy te informacje pod uwagę, planując górskie wędrówki. I zostajemy w świecie przyrody. Gwałtowne burze, które przeszły nad Podhalem, wywołały lawinę zgłoszeń dotyczących młodych ptaków. Jak informuje przyrodnik Daniel Urbaniak, liczba interwencji wzrosła z kilku dziennie do aż 42 w ciągu jednego dnia. W większości przypadków pomoc okazała się niepotrzebna. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których nasza szybka reakcja może ptakom uratować życie.
13: Jeśli ten ptak faktycznie albo kuleje, czyli nie może się poruszać, ewentualnie są teraz przypadki, kiedy młode ptaki uczą się latać i uderzą gdzieś w szybę i leżą sobie pod na tym parapecie czy pod tym waszym oknem, takiego ptaszora trzeba zabezpieczyć. Wkładamy takiego stwora do pudełka po butach. Szybki kontakt. Pierwsze robicie zdjęcie, czy zadzwonicie pod 112 i dodzwonicie się do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, do Komendy do Szczawnicy, do Straży Miejskiej, do Zakopanego, gdziekolwiek indziej. Wrzucicie jakieś zdjęcia na grupy, na Facebooku.
2: Jednak nie każda sytuacja wymaga naszej interwencji. Przyrodnik tłumaczy, że obecnie wiele młodych ptaków opuszcza gniazda i przebywa w trawie lub krzewach pod opieką rodziców. Widok samotnego podlota nie oznacza więc, że został porzucony. Daniel Urbaniak apeluje, by nie zabierać dzikich ptaków do domów i w razie wątpliwości skonsultować się z osobami zajmującymi się pomocą dzikim zwierzętom.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Już jutro Rabka Zdrój po raz kolejny ugości uczestników 49. Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych.
4: To wyjątkowe święto gromadzi artystów w wieku od 6 do 13 lat z różnych zakątków Polski, którzy prezentują autentyczne zwyczaje, muzykę, śpiew, taniec oraz obrzędy swoich małych ojczyzn. Spotkania z folklorem w Mieście Dzieci Świata to nie tylko okazja do pokazania się na scenie, ale przede wszystkim do integracji, nauki i wspólnego pielęgnowania regionalnego dziedzictwa. Na scenie Rabczańskiego Amfiteatru wystąpią m.in. zespoły z Podhala, Orawy, Beskidów czy też z Sądecczyzny, prezentując przygotowane specjalnie na festiwal programy inspirowane dawnym życiem wsi, pracami gospodarskimi oraz zabawami. Spotkania tradycyjnie rozpoczną się korowodem przez miasto. To już jutro o 13.30. Potem nastąpi otwarcie festiwalu oraz zobaczymy pierwsze występy.
2: Mówiła Joanna Chmiel. Teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski przedstawią wiadomości z kraju i ze świata, a o 12:00 tradycyjnie Władek Biały i serwis w góralskim wydaniu.
10: Stany Zjednoczone, od nich zaczynamy. Oni zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie. Taką informację o poranku ujawnił dziennik New York Times, powołując się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników.
14: O te plany szefa Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego pytał Tomasz Terlikowski.
15: Polska o tym wiedziała? Wiedziała o tym kancelaria prezydenta?
16: Panie redaktorze, Stany Zjednoczone od wielu, wielu miesięcy pracują nad nową strategią obecności między innymi w Europie. Nad tym pracuje Pentagon. I tutaj partnerem Pentagonu przede wszystkim jest MON. To MON powinien wiedzieć i MON powinien je informować.
15: Ale czy kancelaria prezydenta wiedziała?
16: Kancelaria prezydenta wie o tym oczywiście, że Stany Zjednoczone chciałyby ograniczenia pewnej obecności
15: ale
16: w Europie.
15: Ale te liczby, które są podawane, ich nie znaliście.
16: Ja nie będę tutaj źródłem, żeby je potwierdzać.
10: Według New York Timesa decyzja Amerykanów ograniczyłaby zdolność NATO do przeprowadzania uderzeń dalekiego zasięgu i prowadzenia obserwacji. Przekazano ją sojusznikom na początku czerwca w przekazanym dokumencie. A tam m.in. zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E ze 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich samolotów do tankowania w powietrzu, które były wcześniej dostępne dla Europy. Meksyk mundial już rozpoczął.
14: Wieczorem o 21:00 meczem z Bośnią i Hercegowiną. Mistrzostwa rozpocznie Kanada.
10: No a potem o 3:00 w nocy naszego czasu w Inglewood w aglomeracji Los Angeles piłkarskie mistrzostwa rozpoczną Amerykanie.
14: Trudny mecz z drużyną Paragwaju. Paweł Żuchowski.
17: Dzień dobry. Na mecz USA-Paragwaj, który otworzy dziś amerykańską część mistrzostw, nie przyjedzie prezydent Donald Trump, który w weekend w Białym Domu będzie gościł galę mieszanych sztuk walki, a dodatkowo będzie obchodził swoje 80. urodziny. Na stadionie w Los Angeles będzie za to sekretarz stanu USA Marco Rubio. Nieoficjalnie mówi się, że Trump chciał uniknąć wygwizdania na międzynarodowej imprezie. Ostatnio wizyty na stadionach kończą się dla niego mało przyjemnym przyjęciem. Departament Stanu określił Mundial 2026 jako przełomowy moment dla administracji Trumpa, podkreślając, że turniej zbiega się z obchodami 250. rocznicy niepodległości USA i ma zademonstrować amerykańskie przywództwo i gościnność na oczach globalnej publiczności. Ale tu znów wielu kibiców obawia się kontroli, zatrzymań czy deportacji. Z tym wizerunkiem, jak mówią sami kibice, nie jest najlepiej.
2: Synoptycy prognozują na dzisiaj duże i umiarkowane zachmurzenie. Na Podhalu mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach również deszczu ze śniegiem. Uwaga, możliwe są też burze, lokalnie z gradem. W najcieplejszym momencie dnia w Bukowinie Tatrzańskiej termometry wskażą około 13-14 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie wiał słaby, okresami umiarkowany wiatr z północnego zachodu i zachodu.
0: Prawie przedpołudnie, a w dodatku piątkowe. To wszystko bardzo dobrze brzmi.
1: No tak, za dziś dziękujemy. Życzymy Wam miłej reszty dnia, miłego weekendu i do usłyszenia.
0: Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.
0: Do poniedziałku w tym składzie.
3: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
7: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
6: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
7: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
6: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
8: Time to level up!
9: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
10: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
11: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
1: Po reklamie.
16: Popołudnie na Podhalu zapowiada się pochmurnie. Może przelotnie popadać i zagrzmieć. Burzom mogą towarzyszyć opady gradu. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu najpierw będą zanikać, potem powrócą nad ranem. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 6 do 9 stopni, a na szczytach Tatr około 2 stopni Celsjusza.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%.

0: Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. asmbgroup.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: Duzo akcja policji. W całym kraju funkcjonariusze zatrzymali 2000 osób poszukiwanych listami gończymi. Na terenie powiatu tatrzańskiego w ręce policji wpadło jaz 11 gagatków. Nowotarscy kupcy pojechali do ministra finansów. Tu Władysław Bioły, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
5: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
6: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być Twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: O reklamie.
0: Piątek, 12 czerwca, czas na najświeższy serwis. Jest godzina 12. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Dzisiejsze wydanie zaczynamy informacjami z półświatka. Policja w całym kraju przeprowadziła w ostatnich dniach szeroko zakrojoną akcję zatrzymania osób poszukiwanych listami gończymi. Jak informuje Komenda Główna, na terenie kraju w ręce policji wpadło około 2000 ludzi, w tym 11 w samym powiecie tatrzańskim. Na którego terenie funkcjonariusze mają ostatnio naprawdę dużo roboty i to nie ino ze względu na koordynowaną przez Komendę Główną akcję. W ostatnim czasie zakopiańscy kryminalni
1: zatrzymali też m.in. 28-latka podejrzewanego o dokonanie serii włamań. Taloze w tym przypadku podejrzany ewidentnie doszedł do wniosku, że coś się będzie włomował ludziom do chałupcy mieszkań. Jeszcze można tym dostać po głowie, więc seria włamań w jego wykonaniu polegała na tym, że brawurowo napad na paczkomat na Krzeptówkach. 28-latek z powiatu tatrzańskiego dostał się do jednej skrytki i usiłował otworzyć następnych 19. Jak udało się nam dowiedzieć, łupem złodzieja padła zamówiono przez kogoś i tam tylko bielizna, widać, nie widać, więc jako że niespecjalnie go to interesowało, usiłował szukać dalej, bo żaden łup poniżej adidasów butów Nike'ów nie wchodził w grę. Według ustaleń naszych reporterów, linia obrony, jaką przyjął podejrzany, jest tako, że chciał po prostu sprawdzić, czy są sićkie packi w porządku, bo kurier na Krzeptówkach rzekł mu: tłucę tymi packami, a to nie miłosiernie. A jakby w to se zamówił żerandol kryształowy? I co? Pobity mu dadzą? Trudno nam powiedzieć, czy sąd uwzględni takie tłumaczenie, tym bardziej, że podejrzany miał przy sobie narkotyki. Zmieniamy temat. Nowotarscy kupcy planują spotkanie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Tematem, jaki kupcy chcą poruszyć w rozmowie z ministrem, jest SENT, czyli system monitorowania przewozu towarów.
13: Ponieważ zmusza do liczenia towaru przed każdym i po każdym dniu targowym i kary są zdecydowanie nieadekwatne do przewinienia, ponieważ tyle samo można dostać za przewóz cysterny paliwa, jak dla przysłowiowej babci, która wiezie 10 kg skarpetek. A zaczynają się od 20 tysięcy w górę.
1: Powiedziała naszym reporterom Joanna Grońska ze Stowarzyszenia Kupców Nowotargowica. Eksperci twierdzą, że dobrym i twórczym rozwiązaniem, na jakie nie wpadli jeszcze urzędnicy, byłby system monitoringu wspomnianych już skarpetek nie ino przez sprzedawców, ale też i po te. Skarpetki się przecież non-stop tracą, a tak to by się raportowało na bieżąco kasą skarpetki. I jak się na przykład jedno straci, no to ministerstwo już by wtedy wiedziało, czy mamy lewą skarpetkę w szufladzie, czy prawą za sofą, czy może pod pościelka wpadła, albo w pralce. A jak jest w pralce? A, no i jak się dziura na palcu zrobi, no to w tej starostwo by cofało skarpetce homologację. I dobrze, i bardzo dobrze, bo jaki to jest łebciach, jak się idzie do kogoś i ściąga się błety, a tu pazdur ziaje, no nie. Więc uregulowanie skarpetek jeszcze będą sićkim wysło na dobre. To tyle ze świata polityki i biznesu, na koniec rozrywka. Już jutro o godzinie 20 w remizie w Ratułowie startuje wielka zabawa Ratułow Dirty Dancing Disco Fever Buenos Aires. Zagro zespół Jafer. Rolę wykidajły będzie pełnił znany i lubiany poeta, przedsiębiorca i filantrop Józek Wolsyniok, który umie i pogłoskać, i przy... Długo już ten program nas trwa, więc na tym kończymy. Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
14: Husarzy suną nad Polską. Inauguracyjny przelot 3 samolotów wielozadaniowych F-35. Husarzy to najnowocześniejszy nabytek naszego lotnictwa wojskowego. Mogli podziwiać je warszawiacy. Ten przelot obserwował nasz reporter Michał Radkowski. Witam
15: Cię. Tak jest. No, my z wozem satelitarnym rozstawiliśmy się nad Wisłą przy Centrum Nauki Kopernik i nagle, to była 10:10, tak jak wcześniej zapowiadano, usłyszeliśmy potężny huk, zadarliśmy głowę w niebo. Mówimy, bo śledziłem to w towarzystwie studentów Karoliny i Kuby. Karolina?
16: Bardzo szybko, nawet nie wiem, czy zdążyłam nagrać cokolwiek, a próbowałam.
15: Powiem słuchaczom, że Karolina trzyma rękę na sercu, na klatce piersiowej, chyba z wrażenia.
16: Bardzo to głośne było, tak. Nie spodziewałam się, że aż tak głośne one będą.
15: I jakie wrażenia, Kuba?
17: W ogóle zdziwiłem się, że tak widoczne są, w sensie, że obrysy nawet całe były widoczne dobrze. Więc naprawdę nisko leciały.
15: To prawda, przeleciały na tyle nisko, że nie dało się ich nie zauważyć mimo chmur na niebie. Teraz Warszawę już naznaczonej i powitanej przez F-35.
14: Dziękujemy. Przelot eskadry w ramach powitania z Polską zaczął się, przypominamy, od Westerplatte i Gdańska.
18: Niesamowite przeżycie, muszę przyznać. Pierwszy raz w życiu widziałem w sumie myśliwce takie latające. Najnowsze maszyny na świecie tak naprawdę.
19: To bardzo szybko minęło, ale super, super wrażenie, super to zobaczyć.
20: Ważne wydarzenie na pewno. To jest krok milowy dla polskiej armii. Cieszę się, że miałem okazję to zobaczyć.
21: Krótki, ale mega, super, naprawdę. Już relacja na całą rodzinkę poszła.
22: Za dziecka udało mi się raz być na przelocie F-16 i do tej pory pamiętam to wrażenie, ten dźwięk, ten huk i chciałam, żeby syn też tego doświadczył.
23: A takie nowe F-35 to nie jest taki normalny myśliwiec, tylko cała jakby taka twierdza.
14: Kolejne wyzwanie do zapłaty otrzymała Polska w sprawie niewykorzystanych i nieodebranych danych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. Tym razem chodzi o 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy z amerykańskim koncernem. Jak dowiedział się nasz reporter, Polska odmówiła zapłaty, wysłała notę dyplomatyczną w tej sprawie. W tle jest wciąż ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki. Decyzję w tej sprawie belgijski sąd wydał 1 kwietnia. Polska wciąż czeka na doręczenie wyroku wykonawczego w tej sprawie. Potem w planie jest złożenie apelacji.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Co w najbliższym czasie przyniesie nam pogoda? Nie będzie źle, ale wcale nie znaczy to też, że będzie dobrze. Sobota ze zmiennym zachmurzeniem i temperaturami od 13 stopni w Zakopanem do 16 w Nowym Targu. W niedzielę bez specjalnych zmian, bo te nastąpią dopiero w okolicach wtorku. Siedźko wskazuje więc na to, że w ten weekend będziemy mieć i chmury, i słonko, i deszcz. Słowem, pakiet premium. To siedźko w tej prognozie, więc najwyższy czas przejść dalej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Skoro ja w studiu, wy przy radiach, to najwyższy czas zacząć nasze piątkowe popołudnie. Nie ukrywam, miałem dziś duży problem z wyborem tematu, no ale nagle mnie olśniło. Przecież zacyno się mundial, więc dziś podyskutujemy na temat piłki. A że nasi nie grają, no to będziemy mogli sobie pozwolić na chłodne analizy. I w sumie nic więcej. No ale dobre, skoro grają piłkarze, no to grojmy i my.

0: Skoro zaczynamy mundial, to jako Polacy tym razem musimy ustalić, komu kibicować. Niektórzy z nas na oślep kibicują sićkim, no nie wiem co. Inni wyrobiają specjalny system, że pierwsze kibicuje się na przykład naszym ulubionym sąsiadom, czyli w tym wypadku Cechom, potem po prostu Europejczykom, a na końcu każdej drużynie, która jest w finale, no i częściej z Niemcami. Jeszcze inno, tak obyk powiedział, bardziej masochistyczna strategia jest taka, że kibicuje się tym, którzy absolutnie nie są faworytami. No tu to wiadomo, Polacy byliby najlepsi, ale że no z nima. No to ja na ten przykład proponuję Curaçao. O, i tu ciekawostka. Curaçao gra już w tą niedzielę. Zgadnijcie z kim? Tak. Z Niemcami. Ale dobre, żarty na bok, bo przecież nasi sąsiedzi nie dość zajadą na mundial, to są razem z Brazylią najbardziej utytułowaną drużyną narodową na świecie. Tymczasem nasi... No właśnie. Władysław Biały. Wracamy za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Piątek, zgodnie z przewidowaniami, do samego końca dnia będzie nam pokazywał swoje różne, dość zmienne oblica. Wieczór i noc zapowiadają się chłodno. Przed północą termometry pokazują 8 stopni w Zakopanem, 10 w Nowym Targu, 12 w Bielsku Białej. Zachmurzenie umiarkowane. Dzisiejsza noc nie powinna przynieść opadów deszczu. Dosyćko w tej prognozie, następno już za niecałą godzinę.

0: Trwa mundial, więc wybór tematu, o którym dyskutujemy w dzisiejszym programie, był oczywisty. Ale czy współczesna piłka nożna jest dalej widowiskowym i uczciwym sportem, czy bardziej już wielomiliardowym przemysłem? Tu odpowiedź jest dość ciężko. Eksperci są podzieleni, a starszy pon, którego Zagłoto spytał dziś rano na jednej z zakopiańskich ulic, zdębiał, popatrzył na mnie i powiedział, że on nie wie, czy by tu se domy na pewno rady w eliminacjach z tą Jugosławią. A on wie, co piechni, czego odpoli na Związek Radziecki, no ja szynsićko broni. Także tu krzesne mu się zboczyły inne mistrzostwa. I nic ciekawego my się nie dowiedzieli, co nie znaczy, że innych ciekawych rzeczy nie dowiemy się już za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
4: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie popołudnia w Radiu Alex. Na zegarach pomału dochodzi godzina 13, a to znaczy, że już za moment najświeższe wiadomości z regionu, kraju i ze świata. Po pierwszej wracamy do naszego piłkarskiego tematu, więc zostańcie z nami.
1: W wiadomościach Radia Alex o 13 mamy ważne ostrzeżenie dla mieszkańców gminy Poronin. Chodzi o wodę. Zakopiański szpital otrzymał na nowy projekt ponad 13 400 000 zł ze środków europejskich. W części z kraju i ze świata ludzkie szczątki w Lutoryżu na Podkarpaciu. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
7: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
8: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
7: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
8: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
7: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
9: Time to level up!
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
16: Po reklamie.
0: Na zegarach wybiło godzina 13. Czas na wiadomości.
1: Anna Krudek, zapraszam. Uwaga mieszkańcy gminy Poronin. W związku z pożarem garażu na Ustupie w Zakopanem i koniecznością poboru dużych ilości wody przez jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej może wystąpić czasowe pogorszenie parametrów wody w sieci wodociągowej. Mieszkańcy mogą zauważyć jej okresowe zmętnienie. W takiej sytuacji Urząd Gminy w Poroninie zaleca odczekanie chwili i przepłukanie instalacji do momentu, aż woda ponownie stanie się klarowna.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Zakopiański Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny właśnie rozpoczął realizację nowego projektu, na który otrzymał ponad 13 400 000 zł ze środków europejskich.
3: Popularna KBK wzbogaci się o nowe skrzydło mieszczące nowoczesny kompleks poradni ortopedycznych. Zmodernizowane zostaną istniejące pomieszczenia, poprawiona dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Szpital zostanie doposażony w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i medyczną. Szczególne znaczenie inwestycja będzie miała dla najmłodszych pacjentów, bo to oni przyjeżdżają tu od lat z całego kraju, aby leczyć deformacje kręgosłupa czy też wady rozwojowe narządu ruchu. Placówka rocznie hospitalizuje blisko 4000 pacjentów i udziela ponad 21 tysięcy porad ambulatoryjnych. Nazwa, której użyłam, pochodzi od krakowskiego biskupiego komitetu w 1918 roku, bowiem kardynał Adam Sapieha założył krakowski biskupi Komitet Pomocy dla dotkniętych klęską I wojny światowej, który miał na celu pomóc w leczeniu chorób epidemicznych i zakaźnych, w tym gruźlicy płuc i właśnie układu kostno-stawowego. Pełną historię znajdziecie na radioalex.com.pl.
1: Mówiła Joanna Chmiel. Teraz w Radiu Alex ważny apel zakopiańskich urzędników. Urząd Miasta przypomina właścicielom posesji o obowiązku dbania o drzewa i krzewy rosnące przy drogach gminnych. Gałęzie zwisające nad chodnikami i jezdniami mogą utrudniać poruszanie się pieszym oraz kierowcom, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Mieszkańcy powinni przyciąć roślinność tak, aby zachować odpowiednią skrajnię drogową do wysokości minimum 2,5 metra nad chodnikiem i 4,5 metra nad jezdnią. Jak przypomina magistrat, obowiązek utrzymania zieleni znajdującej się na prywatnych działkach wynika z przepisów i spoczywa na właścicielach nieruchomości. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu drogowego.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: W najbliższą niedzielę druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliczarowie Górnym będą świętowali jubileusz 80-lecia powstania. O godzinie 11 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego rozpocznie się uroczysta msza, po której zebrani przejdą na plac koło remizy. Tam odbędzie się główna część spotkania, podczas której zostaną poświęcone sztandar oraz nowy, lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy. Teraz to już wszystko z regionu. Anna Grudek, dziękuję za uwagę i w imieniu Anny Kruszewskiej zapraszam na serwis o 14. Teraz Bogdan Zalewski i wiadomości z kraju i ze świata.
16: Policja przeczesuje posesję w podrzeszowskim Lutoryżu, na której znaleziono zakopane odpady medyczne i szczątki ludzkich płodów. Może być ich nawet 30. Do ich zakopania miała się przyznać poprzednia właścicielka nieruchomości, lekarka, patomorfolog Magdalena H. Jak podaje rzeszowska prokuratura, rano kobieta została zatrzymana. Grozi jej 12 lat więzienia. W Lutoryżu jest Dominik Smaga.
17: Ekipy techników w białych kombinezonach pracują na działce, na której zakopane są szczątki dzieci oraz odpady medyczne. Wszystko to musi zostać wydobyte i przewiezione do badań. Teren jest otoczony przez policję. Głos w tej sprawie ma zabrać rzeszowska prokuratura okręgowa, która nadzoruje czynności prowadzone w Lutoryżu.
16: Husarze na polskim niebie. Ceremonia przyjęcia samolotów F-35 do Polskich Sił Zbrojnych odbywa się właśnie w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. W uroczystości bierze udział prezydent Karol Nawrocki.
18: Na naszych oczach podczas tej uroczystości, podczas tego wydarzenia dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych i w tym kontekście jest to dzień historyczny.
16: Prezydentowi towarzyszy wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wielozadaniowe maszyny przeleciały wcześniej nad naszym krajem od Gdańska przez Warszawę, Łódź i Kraków.
19: Bardzo nam się podobało. Dźwięk, szybkość, wszystko. Fajnie,
20: krótko.
19: Się szybko, no.
20: Fajnie było zobaczyć, fajnie było nagrać, także jest nagrane,
19: dokumentowane,
20: zdążyliśmy. Fajniejsze jakby był jeden przewód, no ale, tak. Ale fajne,
19: żeby
20: bardzo
19: dobra poprawka
20: idzie.
19: Była.
21: Bo to było kilka sekund w sumie.
19: Tak,
20: dokładnie,
19: tak.
20: Dokładnie. Ale warto, mimo zawsze warto. Warto, zawsze warto, nawet na te kilka sekund.
19: Taka
20: warto.
19: Historyczna chwila, można powiedzieć.
22: No jak widzisz coś takiego, to czujesz się bezpiecznie.
16: Husaria przemknęła z szumem skrzydeł. Protest rolników na drodze krajowej numer 10 między Stargardem i Suchaniem w Zachodniopomorskiem. W miejscowości Krąpiel uczestnicy manifestacji przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując ruch przez mniej więcej 10 minut. Droga jest wtedy całkowicie zamknięta, a następnie na kolejne 10 minut ruch zostaje wznowiony. Domagają się m.in. rekompensat za straty z powodu niskich cen.
0: czas na najświeższą prognozę pogody. Najbliższe dni raczej nie przyniosą dużego ocieplenia. Meteorolodzy przewidują, że temperatury zaczną znacząco podnosić się dopiero w połowie przyszłego tygodnia. Ale nie wylatujmy tak daleko w przyszłość. Jutrzejszy poranek będzie... No tu akurat nic nie napudrujemy. No będzie po prostu taki se. Szczególnie pod Giewontem. W Zakopanem na niebie duże zachmurzenie i około 10 stopni. Znacznie lepiej sobotnie rano będzie prezentowało się na Podbeskidziu. Kaju z Ładrania temperatury będą dochodzić w okolice 15 stopni. Władysław Bioły, słuchacie popołudnia w Radiu Alex. Dziś poruszamy temat piłki. Zaczął się przecież mundial, więc nie było innego wyboru. W tej godzinie pourodzimy o stylu i o tym, czy wolimy futbol toni i scery, czy też drogi i, no nazwijmy to, troszeczkę przylizany. Dyskusję otwieramy już za chwilę.

0: Wracamy do naszych futbolowych dyskusji i tu muszę wam zadać pytanie odnośnie tego, jaką piłkę wolicie. Czy widowiskowe granie w stylu latynoskim, czy mniej spektakularną, ale za to dość efektywną taktykę niemiecką. W sumie to nawet się niepotrzebnie o to pytam, bo jeśli chcecie doświadczyć prawdziwego, czystego futbolu, to mam malutką propozycję, ale to tak między nami i za chwileczkę.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltary!
6: Kto?
7: Woltary!
8: Woltary!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
0: Weekend pogodowo, szczególnie w wysej położonych miejscowościach naszego regionu, będzie miał pełne prawo kojarzyć się nam bardziej z kwietniem niż z cyrwcem. Zachmurzenie nad Orawą i Podhalem będzie spore, choć zdarzą się momenty, kiedy to z ochmur będzie słonko. Znacznie lepiej zaprezentuje się pod tym względem aura na Podbeskidziu, a pojawi się znacznie więcej słonka, a temperatury dobiją do 18, być może nawet 19 stopni. Do większych komplikacji może dojść po południu, ale o tym w następnej prognozie.

0: Tu Władysław Biały, trwa nasze piłkarskie popołudnie w Radiu Alex. W tej godzinie urodzimy na temat tego, ka końci się futbol, a ka zacino się już no i cyscy przemysł. Na to pytanie niestety nie udzielimy wam dokładnej odpowiedzi, bo te z tego typu piłkę mamy w... No na pewno nie w sercu, bo w sercu mamy ligę okręgową, czyli prawdziwy futbol, efektowne podania, ślizgi, emocje, afektywne komendy w stylu
1: Damian! No co ty k***a robisz? No czy ty k***a piłki nie widzisz?
0: I to jest granie! No i bliższe spotkanie tego typu będziecie mogli obejrzeć już w ten weekend. 18 kolejka B-klasy, Skałka Rogoźnik, Szarotka Rokiciny. Tam się gro.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
5: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
12: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty.

0: Pomiksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.

0: Nie wiadomo jak, nie wiadomo kiedy minę na druga godzina naszego popołudnia, a to znaczy, że już niedługo wiadomości. Po 14 jeszcze więcej dobrej muzyki i sprawdzimy,
1: czy właściwie to warto przejmować się piłką, czy też raczej nie.
0: Zostańcie z nami.
2: Dwie osoby w szpitalu po nocnym wypadku w Zakopanem. Most w Ludźmierzu będzie zamknięty. Te utrudnienia w przyszłym tygodniu. W wiadomościach Radia Alex już za chwilę nowe informacje z Lutoryża na Podkarpaciu, gdzie na jednej z działek odkryto ludzkie szczątki. Anna Kruszewska, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
0: W Radiu Alex, godzina 14, czas na najświeższe wiadomości.
2: Anna Kruszewska. 3 osoby ranne w wypadku samochodu osobowego, do którego doszło w nocy w Zakopanem na ulicy Mrowce. Kierowca auta stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi, a następnie uderzył w ogrodzenie. 2 z poszkodowanych osób trafiły do szpitala. Dokładne okoliczności zdarzenia ustalają policjanci.
15: O tym się mówi w regionie.
2: Uwaga kierowcy, od najbliższego czwartku most w Ludźmierzu w ciągu drogi powiatowej łączącej Maruszynę i Czarny Dunajec zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego.
16: Jeżeli chodzi o ruch
3: pieszych będzie zachowany ruch pieszy w każdym okresie remontu. Jedynie kiedy mogą mieszkańcy niestety liczyć się, że ruch pieszy nie będzie dostępny, to wtedy, kiedy prace tutaj bitumiczne czy prace techniczne będą prowadzone na całej szerokości obiektu mostowego, ale to będą pojedyncze dni i będą oni mieszkańcy informowani o tym wcześniej. Jeżeli chodzi o pielgrzymów czy samych mieszkańców w miejscowości Ludzimierz, ruch będzie dopuszczony cały czas przez obiekt mostowy.
2: Mówił dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Targu Tomasz Filar. Objazd dla kierowców poprowadzono przez Krauszów. Remont mostu ma potrwać do października, ale jeśli pogoda dopisze, wykonawca zakłada, że ruch na przeprawie może powrócić we wrześniu. Strażacy ochotnicy z Raby Wyżnej uratowali dwa psy uwięzione w potoku. Zwierzęta znajdujące się w rzece nie były w stanie samodzielnie wydostać się w bezpieczne miejsce. Strażakom udało się je bezpiecznie i bez żadnych obrażeń ewakuować. Po zakończeniu działań psy zostały przekazane pod opiekę lekarza weterynarii, który przewiózł je do schroniska.
6: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Gwałtowne burze, które przeszły nad Podhalem, wywołały lawinę zgłoszeń dotyczących młodych ptaków. Jak informuje przyrodnik Daniel Urbaniak, liczba interwencji wzrosła z kilku dziennie do aż 42 w ciągu jednego dnia. W większości przypadków pomoc okazała się niepotrzebna. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których nasza szybka reakcja może ptakom uratować życie.
4: Jeśli ten ptak faktycznie albo kuleje, czyli nie może się poruszać, ewentualnie są teraz przypadki, kiedy młode ptaki uczą się latać i uderzą gdzieś w szybę i leżą sobie na tym parapecie czy pod tym waszym oknem, takiego ptaszora trzeba zabezpieczyć. Wkładamy takiego stwora do pudełka po butach. Szybki kontakt. Pierwsze robicie zdjęcie, czy zadzwonicie pod 112 i dodzwonicie się do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, do Komendy do Szczawnicy, do Straży Miejskiej, do Zakopanego, gdziekolwiek indziej. Wrzucicie jakieś zdjęcia na grupy na Facebooku.
2: Jednak nie każda sytuacja wymaga naszej interwencji. Przyrodnik tłumaczy, że obecnie wiele młodych ptaków opuszcza gniazda i przebywa w trawie lub krzewach pod opieką rodziców. Widok samotnego podlota nie oznacza więc, że został porzucony. Daniel Urbaniak apeluje, by nie zabierać dzikich ptaków do domów i w razie wątpliwości skonsultować się z osobami zajmującymi się pomocą dzikim zwierzętom. W Radiu Alex ciąg dalszy informacji. Bogdan Zalewski.
16: Już 29 ludzkich płodów i odpady medyczne znaleziono w podrzeszowskim Lutoryżu. Miała je tam zakopać poprzednia właścicielka nieruchomości, lekarka patomorfolog. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Rzeszowie. Dominik Smaga.
17: Tak, dzień dobry.
16: Dzień dobry, Dominiku. Czy sprawdzono już cały teren?
17: Nie. Przekopywanie działki należącej kiedyś do lekarki nieprędko się zakończy.
18: Te czynności mogą potrwać nawet do początku przyszłego tygodnia.
17: Mówi Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury, i wyjaśnia, że do przeszukania jest dość duży teren.
18: Posesja ma ponad 5 arów.
17: Lekarka, do której poprzednio należała działka, została zatrzymana w Zamościu.
18: Pracowała w Zamościu jako lekarz.
17: Kobiecie może grozić 12 lat więzienia za porzucenie odpadów medycznych i 2 lata za zbezczeszczenie zwłok.
16: Polskie siły zbrojne przechodzą rewolucję i nie dotyczy to tylko sił powietrznych. Przekonywał w Łasku podczas ceremonii przyjęcia samolotów F-35 wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: To jest strategiczne posunięcie, budowa największej armii w Europie do 2030 roku, bo te plany modernizacji, transformacji stanowią o tym, żeby zbudować zarówno 300-tysięczną armię, jak i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości, czyli armia 500 tysięcy.
16: Według Kosiniaka-Kamysza służą temu wielkie kontrakty w ramach SAFE, unijnej pożyczki na zakup uzbrojenia dla polskiej armii. Mundial w Meksyku, USA i Kanadzie jest odmienny od dotychczasowych, nie tylko ze względu na wielką liczbę drużyn i ceremonie przed piłkarskimi spotkaniami. Inaczej wygląda też praca sędziów, zwraca uwagę Wojciech Marczyk. Wojciechu, było to widoczne już podczas wczorajszego meczu otwarcia, wygranego przez Meksyk 2-0 z reprezentacją Republiki Południowej Afryki.
20: Dokładnie przy drugiej czerwonej kartce dla RPA, gdzie po analizie VAR sędzia wszystkim na stadionie wyjaśnił swoją decyzję. VAR może też interweniować nie tylko w sytuacjach związanych z bramkami czy czerwonymi kartkami.
21: Będzie ta możliwość skorzystania z VAR-u przy drugiej żółtej kartce. Umówmy się, widzieliśmy parę meczów zepsutych przez nas, przez sędziów ogólnie, dlatego że nie mogliśmy wykorzystać technologii.
20: Mówił sędzia Szymon Marciniak, który poprowadzi mecze na Mistrzostwach Świata. FIFA chce też, by gra była szybsza. Zespoły mają 5 sekund na wznowienie gry z autu czy od bramki, a zawodnicy, jeżeli podczas rozmów ze sobą będą zasłaniać usta, mogą zobaczyć nawet czerwoną kartkę.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Pogoda w sobotę sprawi, że jakbyście zabłądzieli kansi na południu Polski i nie wiedzielibyście, w jakim miejscu dokładnie zeście są, to po samej temperaturze poznacie, że na pewno nie jest to żadne Saint-Tropez. Termometry będą pokazywały jutro dość łoscędne temperatury od 13 stopni w Zakopanem przez 16-17 w Nowym Targu po 19 na Podbeskidziu. Ciśnienie bliskie ideału. Barometry pokazują jutro 1017 hektopaskali.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fortwing. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Trwa popołudnie w Radiu Alex. Już po 14 tu Władysław Bioły. Przed nami następne dyskusje na piłkorskie tematy, bo ty sprzecie z nimi właśnie teraz zje cały świat. Ale zanim zaczniemy gadać o grze innych, zagrojmy i sami.

0: Chcę przejmować się piłką. Niektóre narody traktują futbol bardziej dosadnie niż religię. Nam to tego roku akurat nie grozi, bo nasi przezornie się nie zakwalifikowali, choć trzeba im oddać, że zatrzymali po drodze takie potęgi jak Malta czy Albania. To zaś nie można powiedzieć. Zresztą w Europie nie ma już słabych drużyn. Tako przynajmniej jest oficjalna wersja. No ale dobre, to trzeba się tą piłką przejmować, czy nie? W Ekwadorze, Argentynie czy Brazylii trza, bo tam jak coś idzie nie tak, to nie wiadomo, z którego okna wyleci telewizor. U nas na szczęście nie. U nas w tym roku wyjątkowo na spokój.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
16: Po reklamie.
0: Jak wiemy, pogoda w sobotę będzie coś w okolicach 3 plus minus 4, jeśli mielibyśmy ją oceniać w szkolnej skali. Ale może sićko poprawi się w niedzielę. Niestety tutok musem troszeczkę ochłodzić entuzjazm, bo wybitnie się raczej nie poprawi. Sićko wskazuje na to, że pogoda będzie dość konsekwentna i niedziela utrzymie sobotni poziom. Co to konkretnie znaczy? Ano znaczy to telo, że temperatura pod koniec weekendu dalej będzie stabilnie wynosić między 13 stopniami pod Giewontem, a 18 w Bielsku Białej. W następnej prognozie sprawdzimy aktualne warunki w górach.

0: Skoro w dzisiejszym programie dyskutujemy o piłce, to skupmy się znowu na sekundę na tak zwanych własnych śmieciach. Teraz ważna informacja dla wszystkich miłośników lokalnego futbolu. Boisko Białek Biały Dunajec przechodzi remont. W ciągu dwóch najbliższych tygodni ma pojawić się m.in. nowa murawa. Tyle oficjalnie, bo jest też teoria spiskowa, że na przeprowadzenie remontu akurat teraz, akurat w trakcie mundialu miał nalegać Gianni Infantino. No pewnie FIFA po prostu bała się konkurencji i te wpływy z reklam, to dość poważne firmy się w Dunajcu reklamowały. I rzeźnia, i me... Zresztą, no może to i nieważne, może po prostu ta teoria była troszkę naciągana. Tu Władysław Biały, słuchajcie popołudnia w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
4: Time to level up!
5: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
6: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery

0: Dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio Aleks.

0: Popołudnie wchodzi właśnie w coraz to bardziej dojrzałą fazę. Po maluczku zbliża się godzina 15. Za chwilę wiadomości, a po nich sprawdzimy cenę biletów na mundial. Jakby ktoś się chciał wybrać, oczywiście. Choć zdradzę, że jak zagubidział cenę, to... Wolę się już nie wybierać.
1: W wiadomościach Radia Alex o 15 będę miała m.in. ważny apel zakopiańskich urzędników do mieszkańców. Żołnierze pojawią się licznie w weekend w Krościenku nad Dunajcem. Uspokajamy, to tylko ćwiczenia. Koszmarne zdarzenie w Koszalinie. 15-latek przy użyciu młotka skatował 17-latka. Agresorowi pomagała matka.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820-139-80.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Mamy godzinę 15, czas na wiadomości z regionu, kraju i ze świata.
1: Ważny apel zakopiańskich urzędników. Na początek Anna Kruszewska. Urząd Miasta przypomina właścicielom posesji o obowiązku dbania o krzewy i drzewa rosnące przy drogach gminnych. Gałęzie zwisające nad chodnikami i jezdniami mogą utrudniać poruszanie się pieszym oraz kierowcom, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Mieszkańcy powinni przyciąć roślinność tak, aby zachować odpowiednią skrajnię drogową do wysokości minimum 2,5 metra nad chodnikiem i 4,5 metra nad jest nią. Zakopane jest o krok bliżej do utworzenia skweru gąsieniców. W willi Koliba podpisano list intencyjny, który rozpoczyna formalne przygotowania do realizacji tej inicjatywy. Pomysł związany jest z obchodami 500-lecia osadnictwa rodu gąsieniców na Podhalu. Nowy skwer ma upamiętnić jedną z najbardziej znanych i zasłużonych góralskich rodzin, która przez wieki współtworzyła historię Zakopanego i całego regionu. Porozumienie podpisali przedstawiciele województwa małopolskiego, miasta Zakopane, Muzeum Tatrzańskiego oraz Związku Podhalan. Skwer ma powstać przy ulicy Kościelnej na terenie należącym do Muzeum Tatrzańskiego. Zgodnie z założeniami porozumienia, Związek Podhalan przygotuje projekt zagospodarowania skweru, a miasto zajmie się jego wykonaniem i późniejszym utrzymaniem.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Sobota i niedziela na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem to ćwiczenia wojskowe realizowane przez żołnierzy 114 Limanowskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. W związku z prowadzonymi działaniami zarówno mieszkańcy, jak i osoby odwiedzające Krościenko nad Dunajcem mogą zauważyć zwiększoną obecność żołnierzy oraz pojazdów wojskowych. Urząd gminy prosi mieszkańców oraz turystów o zachowanie spokoju oraz wyrozumiałość wobec czasowych utrudnień, które mogą wystąpić w rejonie prowadzonych działań szkoleniowych.
2: Radio Alex poleca.
1: Na koniec Frajdowa Akademia Baletu i Tańca, która podsumowuje kolejny rok pracy w ramach dwudniowego wydarzenia pod tytułem Atlas Nieba. Pierwsze spotkanie już dziś.
3: Do wyboru trzy widowiska pełne emocji, wrażeń i wzruszeń. Młodzi artyści pełni pasji zabiorą Was w podróż do świata baletu i tańca, świata marzeń, gwiazd i nieograniczonej wyobraźni. Na scenie balet klasyczny spotka się z różnymi formami tańca, tworząc niezwykły spektakl inspirowany kosmosem, światłem i pięknem ruchu. Atlas Nieba to nie tylko podsumowanie roku szkoleniowego podopiecznych Frajdowej Akademii Baletu i Tańca, to także święto tańca, pasji, odwagi i artystycznych marzeń. 12 czerwiec, scena Teatru Rabcia, godzina 15. 13 czerwiec, dwa wydarzenia. Pierwsze odbędzie się o godzinie 11.30, drugie o godzinie 15. Zapraszamy wszystkich Państwa, miłośników tańca i baletu oraz dzieci, które pragną rozpocząć przygodę ze światem baletu i tańca, rodziny, przyjaciół, by wspólnie z nami przeżyć ten magiczny, artystyczny czas.
1: Słuchacze Radia Alex zapraszała Gabriela Nawalaniec z Zakopiańskiej Frajdowej Akademii Baletu i Tańca. Na naszej antenie teraz Bogdan Zalewski i ciąg dalszej informacji z kraju i ze świata.
16: Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 15-latek z Koszalina. Chłopak skatował młotkiem swojego 17-letniego znajomego. Zarzuty postawił mu sąd rodzinny. Krzysztof Zasada zna szokujące szczegóły tego zdarzenia.
17: Nastolatek przebywał na jednej z ulic Koszalina w towarzystwie swojej matki, siostry oraz znajomej. W pewnym momencie w pobliżu przechodził znajomy chłopaka. Matka dała synowi młotek, którym ten kilkukrotnie uderzył w głowę 17-latka. Napadnięty uciekł, zdążył jeszcze powiadomić rodzinę, a następnie stracił przytomność. W ciężkim stanie, z licznymi obrażeniami, trafił do szpitala. Po niedługim czasie policjanci ustalili napastnika i mieszkanie, w którym się ukrywał. Weszli do lokalu siłowo i chłopak i przebywające z nim kobiety stawiały czynny opór. Wciąż nie wiadomo, dlaczego 15-latek zaatakował znajomego. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że był dobrze znany koszalińskim policjantom. Miał trafić do ośrodka wychowawczego, ale się ukrywał. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, ugodził chociażby nożem swego psa. Miał także na koncie picie alkoholu i unikanie szkoły.
16: Rząd wstrzymuje pracę nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych. Jednym z powodów jest wysoka stopa bezrobocia, która wynosi prawie 6%. Michał Dobrowicz.
18: To na razie zamyka drogę, by przyspieszyć procedury związane z wydawaniem wiz dla cudzoziemców, którzy chcą w Polsce wykonywać właśnie zawody deficytowe, czyli te, gdzie wciąż brakuje pracowników. O to starali się ostatnio przede wszystkim właściciele firm transportowych. Oni skarżą się, że trudno znaleźć chętnych do pracy.
19: Nam potrzeba kilkadziesiąt tysięcy kierowców. To nie o to chodzi, że my chcemy zmienić, obniżyć kryteria. My mówimy, żeby w ramach tych kryteriów, jakie są, po prostu zarządzać tą kolejką.
18: Tak tłumaczy to prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński. Jak ustaliłem, kolejne organizacje rozważają w tej sprawie apel. Na tym etapie apel już do premiera.
16: Nie żyje David Hockney, jeden z gigantów współczesnej sztuki. Czołowy brytyjski artysta, jeden z najważniejszych twórców pop-artu lat 60. Zmarł spokojnie w domu 11 czerwca na miesiąc przed swoimi 89 urodzinami. Napisała rzeczniczka mistrza Erika Bolton. David Hockney tworzył obrazy, rysunki, litografie, fotokolaże, witraże, a ostatnio używał też do rysowania tabletu. Pędzel coraz częściej zastępował iPadem. Wśród jego najsłynniejszych prac są świetliste obrazy z Kalifornii lat 60. Ikonicznym dziełem jest Wielki Plusk, Big Splash. Artysta uchwycił na nim moment tuż po tym, jak ktoś zanurkował w basenie. Postaci nie widać po oddanym skoku, jest zanurzona w głębinie. Słońce, lustro wody i rozsuwane szklane drzwi willi. Czysta poezja kalifornijskiego pejzażu.
0: Czas sprawdzić aktualne warunki w górach. W najwyższych partiach Tater dalej zalega jeszcze trochę śniegu. Niżej jest bardzo mokro i błotniście. Wszystkie znakowane szlaki w Tatrach Słowackich są na powrót dostępne od początku tego miesiąca. Wyjątkiem jest szlak ze Zdziaru przez Mąkową Dolinę na szeroką przełęcz bielską. Zalegają tam tony błota i śniegu, które zjechały z wyższych partii i raczej nie ma szans na to, żeby stopniały tego roku. TANAP kategorycznie zabronił uczęszczania tym szlakiem. Mokro i błotniście jest tyz na szlakach w Beskidach. Wielu z nas z niecierpliwością modli co ostatnią godzinę do weekendu. Mnie nie ukrywam, dzielił od niego jeszcze troszeczkę więcej, niemniej niezależnie od tego, kielo czasu nam zostało, uprzyjemnijmy se go troszeczkę muzyką, a już za chwilę wracamy do naszego piłkarskiego tematu.
2: Radio A.

0: Jak wiemy, trwa mundial i sprawdziłem z ciekawości, jak wyglądają ceny wejściówek. Co tu zagadać? Jest dość mocno. No i tońce bilety miały kosztować teoretycznie około 60 dolarów, ale szanse na to, że się je kupi, są praktycznie zerowe. Było to ino 2% puli. W praktyce, no i tońce bilety to wydatek od 140 do 1400 dolarów. To w fazie grupowej, bo wejściówka na ćwierćfinał to wydatek nie mniej niż 1360 dolarów. Teraz najlepsze. Żeby obejrzeć finał z pierwszych rzędów, za bilet trzeba byłoby zapłacić 33 tysiące dolarów, czyli 121 tysięcy złotych. Podkreślmy, że go domy o samym bilecie, bez hoteli, przejazdów i wyzwienio, także... I miek jadź, ale... Paszport się mi skończył, ciotka za marek i nie odbierał. No i troszkę te ceny, no. 60 dolarów za bilet, no zaś bez przesady. Tu Władysław Biały. Słuchajcie popołudnia w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733 049 049.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
9: Po reklamie.
10: W najbliższych dniach raczej nie spodziewajmy się wielkich zmian w pogodzie. Synoptycy przewidują, że zdecydowana poprawa nastąpi dopiero w okolicach przyszłego wtorku. Tymczasem i sobota, i niedziela z niezbyt wysokimi temperaturami, sporą ilością chmur i takim ogólnym brakiem satysfakcji. Nie wiadomo jak, ani w jedną, ani w drugą. Dużym plusem jest jednak niewątpliwy fakt, że nie musimy się obawiać nocnych przymrozków, choć na torfowisku Baligowka w Cornym Donajcu jeszcze w tamtym tyźniu temperatury przy gruncie spadły do minus 2 stopni. Następna prognoza już za niecałą godzinę.
11: Radio Aleks.

0: cały świat zje ostatnio piłką. Odbiło się to też na Polsce, choć nasza drużyna, jak wiemy, no nie wysło. Za każdym razem powtórzamy, że nie wysło dziś, no to może będzie za porę roków. Telu, że za porę roków zazwyczaj coś znowu nie wychodzi i sićko powtórza się od nowa. Czemu więc, choć w naszym kraju praktycznie każde dziecko gra w piłkę, to nie przekłada się to na wyniki? No trudne pytanie się wylosowało. Ja nie wiem. No ale no, nie ma szans. Na pewno kiedyś będzie lepiej.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakty marketingowe. Oba

0: Amerykę Środkową. Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia. 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
11: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: po nasze piątkowe popołudnie, na zegarach pomału dochodzi godzina 16, to znaczy ze wielkimi krokami zbliża się no i świeższy serwis, a po nim sprawdzimy, co ceko nos na początku weekendu.
1: Woda z publicznego wodociągu w Rabie Wyżnej nie nadaje się do picia. Wyprawy wysoko w Tatry nadal w zimowych warunkach. Polskie śledztwo w sprawie śmierci naszej rodaczki w Ekwadorze. Między innymi o tym w najbliższym wydaniu Wiadomości Radia Alex, Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach godzina 16. Co dzieje się na świecie, w kraju i w regionie? Tego dowiecie się właśnie teraz.
1: Anna Kruszewska. Ważny komunikat dla mieszkańców Raby Wyżnej. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Nowym Targu poinformował o braku przydatności do spożycia wody z publicznego wodociągu w Rabie Wyżnej. Badania wykazały przekroczenie norm mikrobiologicznych. W próbkach wody stwierdzono obecność bakterii z grupy Clostridium. Wody z kranu nie wolno pić ani używać do przygotowywania posiłków. Nie nadaje się również do mycia owoców i warzyw, naczyń, prania, kąpieli, mycia zębów czy przemywania ran. Może być zostać wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych, m.in. do spłukiwania toalet.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Tatrzański Park Narodowy ostrzega. W wyższych partiach Tatr, zwłaszcza na stokach i w Żebach, o północnej ekspozycji powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, nadal zalegają płaty śniegu. Wybierając się w ten rejon, należy posiadać doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt zimowy wraz z umiejętnością jego obsługi. Po opadach deszczu podniesiony poziom wody w Żlebach może sprawić, że niektóre odcinki szlaków mogą być trudne do pokonania. W dolnych partiach Tatr na ścieżkach jest mokro i błotniście. Weźmy tę informację pod uwagę, planując górskie wędrówki.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Już jutro Rabka Zdrój po raz kolejny ugości uczestników 49. Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych. Więcej na temat tego wydarzenia Joanna Chmiel.
12: To wyjątkowe święto gromadzi artystów w wieku od 6 do 13 lat z różnych zakątków Polski, którzy prezentują autentyczne zwyczaje, muzykę, śpiew, taniec oraz obrzędy swoich małych ojczyzn. Spotkania z folklorem w Mieście Dzieci Świata to nie tylko okazja do pokazania się na scenie, ale przede wszystkim do integracji, nauki i wspólnego pielęgnowania regionalnego dziedzictwa. Na scenie Rabczańskiego Amfiteatru wystąpią m.in. zespoły z Podhala, Orawy, Beskidów czy też z Sądecczyzny, prezentując przygotowane specjalnie na festiwal programy inspirowane dawnym życiem wsi, pracami gospodarskimi oraz zabawami. Spotkania tradycyjnie rozpoczną się korowodem przez miasto. To już jutro o 13.30. Potem nastąpi otwarcie festiwalu oraz zobaczymy pierwsze występy.
1: Koncert Zapomniane Pieśni Rusinów Szlachtowskich dziś o godzinie 18 w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej zaprasza Fundacja Synestezja. Podczas koncertu zaprezentowane zostaną całkowicie nieznane pieśni dawnego ludu Rusinów Szlachtowskich zamieszkującego niegdyś teren Jaworek, Szlachtowej oraz Czarnej i Białej Wody. Utwory zostaną wykonane w oryginalnej wersji językowej. Źródłem do stworzenia materiału na koncert jest cenne archiwalne nagranie śpiewu jednej z ostatnich przedstawicielek Rusinów Szlachtowskich, które powstało w latach 70. Autorzy koncertu sporządzili transkrypcję nutową i słowną pieśni z nagrań oraz przygotowali nowe aranżacje. W koncercie weźmie udział potomkini Rusinów Szlachtowskich, która podzieli się z publicznością rodzinnymi opowieściami. Wprowadzenie historyczne i kulturowe wygłosi kustosz Muzeum Pienińskiego, a Bogdan Zalewski ma dla nas teraz informacje z kraju i ze świata. Zapraszam.
13: Polskie śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci Moniki Silwy Koniuszek, polskiej obywatelki w Ekwadorze. Ciało aktywistki, która ujawniała przypadki lokalnej korupcji, znaleziono w jej mieszkaniu. Miejscowe władze twierdziły, że kobieta mogła popełnić samobójstwo.
14: Krzysztof Zasada. To postępowanie będzie prowadzić prokuratura okręgowa w Olsztynie. Tę jednostkę wybrano ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce zmarłej. Wcześniej polskie służby konsularne poinformowały prokuraturę krajową o zgonie Polki. To rutynowe dokumenty wysyłane przez służby dyplomatyczne. Poinformowano też, że śledztwo prowadzone jest również w Ekwadorze, w prowincji Santa Elena, gdzie mieszkała zmarła. W tych aktach jest stwierdzenie, że przyczyna śmierci nie jest naturalna. W pierwszej kolejności śledczy z Olsztyna wystąpią do władz Ekwadoru, a materiał dowodowy zabezpieczony w mieszkaniu kobiety. Mimo, że nie mamy umowy z tym krajem, wszystko ma się odbywać na zasadach wzajemności.
13: Podczas negocjowania porozumienia z USA, Teheran nie zobowiązał się do przekazania zarządu nad cieśniną Ormus, poinformowała Państwowa Irańska Agencja IRNA. Ta sprawa ma być uregulowana jako kwestia regionalna między Iranem i Omanem, dodała agencja. W ostatnich tygodniach Iran wielokrotnie sugerował, że ma zamiar zachować na stałe kontrolę nad cieśniną Ormus i zapowiadał pobieranie opłaty od każdego przepływającego tam statku. Według portalu Axios, po zawarciu porozumienia z USA, żegluga przez cieśninę miałaby wrócić do stanu sprzed wojny w ciągu 30 dni, a w zamian Amerykanie mieliby znieść blokadę irańskich portów. Sfinansowanie produkcji polskiego karabinka Grot w najnowszej trzeciej wersji będzie możliwe z kwoty około 7 miliardów złotych przeznaczonej przez resort obrony na program pozamilitarny przygotowań obronnych, zapewnił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Zakończyły się wszystkie testy i wszystkie certyfikaty dla Grota w trzeciej wersji zostały udzielone. To pozwala dokonać nowych zakupów. Na pewno ważnym elementem wsparcia to będzie dla sił zbrojnych, ale również dla innych formacji. Ja przeznaczyłem około 7 miliardów na program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Z uwagi, że prezydent zabrał pieniądze przez swoje weto ze Straży Granicznej Policji, to właśnie przesunięcia w resorcie obrony narodowej sprawia sprawiają, że na pozamilitarne przygotowanie obronne taki program, który istnieje, zostanie wzmocniony i z tego tytułu choćby karabinki GROT w trzeciej odsłonie będą mogły być używane.
13: Z ministrem obrony narodowej po uroczystości oficjalnego powitania polskich samolotów F-35 w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku rozmawiała Agnieszka Wyderka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Jak zwykle w naszym programie przedostatnią prognozę pogody poświęcamy nie tylu prognozie, co temu i w jakim położeniu astronomicznym jest obecnie nasza planeta. 12 czerwca jest 163 dniem roku. Dzień trwa dziś 16 godzin 12 minut. Jest to dłuższy od najkrótszego dnia roku o 8 godzin. Do najdłuższego zostały nam jeszcze ino 3 minuty. Słonko zondzie dziś o 20:46. Aktualny znak zodiaku to bliźnięta. Do letniego przesielenia zostało 10 dni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Po piątkowe popołudnie w Radiu Alex. Dziś dyskutowaliśmy o mundialu i piłce. No ale przecież piłka to nie sićku, bo już za chwilę sprawdzimy, czym zająć się w ten weekend. Władysław Bioły. Gromy!
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Cały świat zije mundialem, ale przecież piłka to nie jedyny sport. W ten weekend akurat okazji do podziwiania, a nawet uprawiania innych dyscyplin będzie sporo. Jutro w naszym regionie pojawią się kolarze 64. Małopolskiego Wyścigu Górskiego, którzy przejadą z Zawoi przez Orawę do Nowego Targu. A co najlepsze, to nie będą jedyni kolarze, bo w Zakopanem też pojawią się zawodnicy telu ze z innego wyścigu i to w dodatku międzynarodowego. L'Étape Poland Tour de France. Czy to siczku? Nie, to absolutnie nie siczku, bo już za chwilę sprawdzimy, co piscy w kulturze.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
4: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
5: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
13: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
14: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
2: Po reklamie.
0: Ostatnią prognozę pogody w naszym programie poświęcamy jak zwykle konkretnej miejscowości, więc dziś lądujemy w Szczawnicy. Niestety pogoda w Pieninach za nic w świecie nie będzie chciała się różnić od tej w innych miejscach naszego regionu. Weekend w Szczawnicy będzie dość pochmurny. Termometry jutro pokazą do 16 stopni, w niedzielę o jedną kryskę mniej. Od poniedziałku troszkę więcej słonka, natomiast zdecydowana poprawa przyjdzie w Pieniny, podobnie jak i w inne części naszego regionu, dopiero we wtorek.

0: Wiemy już, co siło sporcie, więc teraz pasowałoby sprawdzić, co w ten weekend będzie słychać w kulturze. Nowotarskie MCK zaproszą na jutrzejszy koncert Young Jazz Festival od Nowego Orleanu do Nowego Targu. Przesłania finalistów od 13, finały o 19.30. Tymczasem Muzeum Historyczne Starofabryka w Bielsku-Białej zaproszą na Industriadę 2026. Będzie muzycznie, będzie historycznie, wieczór zakończy pokaz filmu Ziemia obiecano. To popołudnie w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3. Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
5: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
6: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
5: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
6: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
5: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
7: Time to level up!
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
10: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: T plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas listów i

0: Przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Radio Al.

0: Dochodzi 17, nasze popołudnie właśnie pomalućku zbliża się do końca. Zostawiam was pod dobrymi skrzydłami naszej redakcji. Słyszymy się jak zawsze w poniedziałek punktualnie o 12. Życzę wam dobrego weekendu, Władysław Biały.
1: Miał walczyć z nielegalnym handlem, utrudnia życie nowotarskim kupcom. Ponad 13 milionów złotych na rozbudowę Zakopiańskiego Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego. Koniec protestu górników z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Szczegóły w wiadomościach Radia Alex o 17. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
9: Skoda. Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Odpaliliśmy

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie.
3: Jest 17, a to znaczy, że wchodzimy już coraz mocniej w weekend. U nas jednak teraz wiadomości, najpierw te z regionu.
4: To są szczegóły wiadomości Radia Alex, Anna Kruszewska. Nowotarscy kupcy ze Stowarzyszenia Kupieckiego Nowa Targowica jadą w przyszłym tygodniu do Warszawy na spotkanie do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Tematem rozmów będzie SENT. Joanna Grońska ze stowarzyszenia tłumaczy, dlaczego SENT w obecnej formule im się nie podoba.
5: Ponieważ zmusza do liczenia towaru przed każdym i po każdym dniu targowym i kary są zdecydowanie nieadekwatne do przewinienia, ponieważ tyle samo można dostać za przewóz cysterny paliwa, jak dla przysłowiowej babci, która wiezie 10 kg skarpetek. A zaczynają się od 20 tysięcy w górę.
4: Kupcy mają zestaw swoich postulatów, dodaje Joanna Grońska.
5: Chcemy wyłączenia targowizn na podstawie opłaty targowej lub najmu miejsca targowego. Wyłączyć małych przedsiębiorców poniżej określonego obrotu. Braku kary przy pierwszym naruszeniu, najpierw pouczenie. Podwyższenia limitów do 1,5 tony. Okres przejściowy minimum 12 miesięcy i kary adekwatne do przewinienia. I chcemy mieć też stały zespół konsultacyjny branży przy Ministerstwie Finansów, żeby wszystkie nowe pomysły, jakie wprowadzi nam ministerstwo, mogli konsultować z nami i moglibyśmy to wcześniej ustalać.
4: Dodatkowo w poniedziałek nowotarscy radni będą pochylać się na sesji nad projektem apelu burmistrza miasta do ministra finansów właśnie w tej sprawie.
6: Dzieje się na drogach.
4: Po weekendzie od wtorku poważne utrudnienia na drodze powiatowej Niedzica-Kacwin w związku z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej. Droga na odcinku około 800 metrów będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. Utrudnienia potrwają od godziny 8.30 do 20.00. Na czas prac dopuszczony zostanie przejazd wyznaczonymi drogami wewnętrznymi, drogą pod Upłos oraz drogą w kierunku miejscowości Łaprze-Niżne, czyli przedłużeniem ulicy Nadwodniej.
6: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
4: Zakopiański Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny właśnie zainaugurował projekt pod hasłem Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w USOR w Zakopanem. Ten program otrzymał ponad 13 milionów złotych ze środków europejskich. Jakie działania obejmuje inwestycja? O tym Joanna Chmiel.
7: Popularna KBK wzbogaci się o nowe skrzydło mieszczące nowoczesny kompleks poradni ortopedycznych. Zmodernizowane zostaną istniejące pomieszczenia, poprawiona dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Szpital zostanie doposażony w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i medyczną. Szczególne znaczenie inwestycja będzie miała dla najmłodszych pacjentów, bo to oni przyjeżdżają tu od lat z całego kraju, aby leczyć deformacje kręgosłupa czy też wady rozwojowe narządu ruchu. Placówka rocznie hospitalizuje blisko 4000 pacjentów i udziela ponad 21 tysięcy porad ambulatoryjnych. Nazwa, której użyłam, pochodzi od krakowskiego biskupiego komitetu. W 1918 roku bowiem kardynał Adam Sapieha założył krakowski biskupi komitet pomocy dla dotkniętych klęską I wojny światowej, który miał na celu pomóc w leczeniu chorób epidemicznych i zakaźnych, w tym gruźlicy płuc i właśnie układu kostno-stawowego. Pełną historię znajdziecie na radioalex.com.pl.
4: Tam także więcej informacji z naszego regionu, z kraju i ze świata do studia przynosi Bogdan Zalewski.
8: Koniec akcji górników z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Wczoraj protestujący weszli do biura jednego z dyrektorów kopalni. Domagali się zmian w planie przenoszenia górników z ruchu Bielszowice do innych zakładów. Dzisiaj rozmawiali z przedstawicielami zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Marcin Buczek.
9: Wstępnie ustalono, że przenoszenie górników będzie rozłożone w czasie. W przyszłym tygodniu zaplanowano kolejne rozmowy i wtedy mają być ustalone szczegóły. Sprawa dotyczy około 400 pracowników, około 200 kolejnych już się przeniosło. Proces likwidacji kopalni Bielszowice ma się zacząć 1 lipca. Może to trwać około kilku lat. Zarząd PGG proponuje przenoszenie górników do kopalń w rejonie Rybnika, bo one mają funkcjonować najdłużej i tam także potrzebni są pracownicy.
8: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami niemal w całej wschodniej Polsce. Alerty synoptyków będą obowiązywać co najmniej do 20 w pasie od okolic Olsztyna przez północne i wschodnie Mazowsze, aż po Lubelszczyznę i rejon Rzeszowa oraz Przemyśla. Jednocześnie do Polski zbliża się front znad Adriatyku. Co to znaczy? Według prognoz przyniesie chmury i opady deszczu w południowo-zachodniej Polsce. Większe ocieplenie możliwe będzie dopiero w czasie następnego weekendu. Na zakończenie wizyty w Hiszpanii Leon XIV odprawił mszę świętą na Teneryfie, w której uczestniczyło około 40 tysięcy osób. Jako pierwszy papież odwiedził Wyspy Kanaryjskie w związku z kryzysem migracyjnym. Mieszkańcom Teneryfy mówił o ich powołaniu do godności. Już jutro na stadionie Sandecji w Nowym Sączu rusza ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Młodzi piłkarze z całej Polski będą wspólnie rywalizować na boisku, a przede wszystkim przeżywać sportowe emocje, nawiązywać przyjaźni, no i oczywiście świetnie się bawić.
2: Zaczyna się to wszystko od wspólnej rozgrzewki, następnie gramy mecze, ale nie ma tutaj pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, ostatniego. Oczywiście staramy się liczyć gole, ale proszę sobie wyobrazić, że właśnie nie ma takiej typowo ostrej rywalizacji, jaką znamy z boisk takiej profesjonalnej piłki nożnej, ale zaangażowanie, pasja w oczach tych dzieciaczków jest wprost niesamowita.
8: Podkreśla Damian Bombol, ambasador projektu Football Plus. Czas turnieju to nie tylko piłkarskie zmagania, ale także piknik z muzyką na żywo, zabawy, konkursy, no i sporo niespodzianek.
3: Na Podhalu mamy chwilowy odpoczynek od deszczu. Zachmurzenie będzie umiarkowane do końca dnia. Jutro przed południem niestety jeszcze przelotnie może popadać deszcz, a w drugiej części dnia będziemy mogli liczyć na więcej słońca. Temperatury na poziomie, myślę, zadowalającym. 17 w Rawce czy Zakopanem, 19 w Nowym Targu i Limanowej oraz Krynicy i maksymalnie 21 stopni ma być jutro w Nowym Sączu. Kiedy to zleciało? Mamy już piątek i w dodatku wiele osób już rozpoczęło weekend, bo skończyli swoją pracę. Ja ją właśnie zaczynam, nazywam się Łukasz Tymków i witam Was 12 czerwca. Przed nami dzisiaj bardzo dużo weekendowego klimatu, czyli m.in. Taneczne Radio. Muzyka wybrana dla Ciebie.
6: Radio Alex.

4 minuty. Tyle nas dzieli od najdłuższego dnia w tym roku. Ten, który mamy dzisiaj, potrwa dokładnie 16 godzin i 42 minuty. Słońce ma dzisiaj zajść 4 minuty przed 21, czyli pojawia się nam druga czwórka. Natomiast do najdłuższego dnia w tym roku mamy nieco ponad tydzień. On wystąpi dokładnie 21 czerwca, to będzie niedziela. No i co ciekawe, gdyby ktoś chciał sobie przedłużyć go bardzo mocno, to powinien być na wybrzeżu, gdzie potrwa on 17 godzin i 20 minut, a na południu w górach potrwa 16 godzin i 13 minut. A u nas bez względu na to, ile trwa dzień, w każdy piątek taneczne radio. Nie inaczej będzie też dzisiaj. Słuchajcie nas i bawcie się dobrze.

0: Reklama.
1: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
11: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
10: Zaraz wszystko wyjaśnię.
12: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Po reklamie.

0: Na kartce z kalendarza są święta nietypowe i dzisiaj jest dzień falafela. To popularna potrawa wegańska w krajach arabskich, która też w Polsce ma swoich bardzo wielu zwolenników. Te smażone kulki lub kotleciki z przyprawionej ciecierzycy bądź bobu z sezamem można dzisiaj kupić niemalże na każdym rogu ulicy w naszym kraju. I chyba nie ma w Polsce takiej drogi, gdzie nie można kupić truskawek. I truskawka jako Miss Czerwca wystąpi również w kolejnej godzinie. Zostańcie z nami, będę miał naprawdę bardzo ciekawe informacje na temat truskawek. A już za chwilę w Radiu Alex piosenka, którą kiedyś zapowiedziano, za chwilę usłyszycie Grzechotnika. To będzie Los Lobos i La Bamba.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje. Już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Po reklamie.

0: Niebawem pojawią się u nas najnowsze wiadomości z regionu, kraju i świata, a po 18 kolejny odcinek programu Po Godzinach. W rolach głównych Fragaria Ananasa. Kto to jest? Co to jest? O tym dowiecie się, zostając z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Komputronik, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren! Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Po reklamie.
7: Właśnie minęła 18. Zapraszamy na kolejne wydanie naszych wiadomości.
8: Serwisy internetowe należące do koncernu Meta przestały działać. Nie działa Facebook i Messenger.
9: A także Instagram i WhatsApp.
8: Badania sanepidu potwierdziły, że zdatna do kąpieli jest woda na miejskich kąpieliskach w Szczecinie.
9: Między innymi w Dziewokliczu i Jeziorze Dąbie.
8: Tam, gdzie na początku miesiąca notowano przypadki chnięcia ryb, nie stwierdzono zagrożenia epidemiologicznego.
9: Przypominamy, że sezon kąpieliskowy na naturalnych akwenach w Szczecinie rusza w najbliższy poniedziałek.
8: Wodecki, dobry wieczór Państwu.
9: O tej wieczornej premierze Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
10: Dzień dobry. Wieczorem ostatnia w tym sezonie premiera w Teatrze Polskim we Wrocławiu. To będzie spektakl muzyczny, a aktorzy zaśpiewają piosenki legendy Zbigniewa Wodeckiego. Wystąpią na scenie w dawnym kasynie.
11: To dla nas nowa przestrzeń, ale bardzo nas zainspirowała, ponieważ w scenariuszu pojawiają się różne hotelowe historie. Będzie bardzo kameralnie, bardzo spokojnie. Wodecki po prostu wychodził na scenę, śpiewał i to wystarczyło. Tam się nic więcej nie działo. Sam głos, piękna muzyka. Proponujemy jakiś rodzaj muzycznego spa dla duszy.
10: Zapowiada Milena Paszkowska z Wrocławskiego Teatru. Jak mówił Zbigniew Wodecki, ludzie potrzebują normalnego kontaktu. Zero szpanu, tylko prawda i naturalność. Przypominamy postać zmarłego Davida Hockneya, jednego z najważniejszych artystów i czołowej postaci pop-artu. Tworzył kolorowe obrazy, rysunki, fotokolaże. Urodził się w Anglii, ale postanowił wyjechać do, bo przygnębiało go zachmurzone niebo. W słońcu Kalifornii malował baseny, modernistyczne domy, ich mieszkańców. To on stworzył słynny Wielki Plusk. Artysta miał 88 lat. Kapitan Ameryka przebija się przez ścianę z grafiką, z charakterystycznymi ustami i językiem, a Hulk niesie ciężarówkę, na której namalowane jest wielkie logo zespołu. Rolling Stonesi oficjalnie połączyli siły z Marvelem i stworzyli limitowaną serię winyli nowego albumu Języki Obce. Premiera 10 lipca.
7: Na Podhalu nocą będzie dosyć pogodnie. Nad ranem minimalna temperatura może wynosić 8 stopni Celsjusza w Zakopanem. Jutro w ciągu dnia słupki rtęci wspiąć się mogą do poziomu 17, a nawet 21 kreski powyżej zera. Najchłodniej ma być w Zakopanem i w Rabce, a najcieplej w Nowym Sączu. Kto chce się wybrać jutro na spacer na Podhalu, ten musi zaczekać do południa. W drugiej części dnia ustąpi deszcz i zaczną pojawiać się przejaśnienia. Ogłaszam wszemi wobec, że mamy już właściwie weekend, jest piątek 12 czerwca. Trzymam jeszcze mocno kciuki dla tych, którzy muszą pozostać przy swoich obowiązkach. Jak to się mówi z tak zwanego kronikarskiego obowiązku, zaznaczam, że dzisiaj imieniny Mieczysława, Onufrego, Władysława, Czesława, Kacpra, Leona, a ja, czyli Łukasz Tymków, będę z wami do 22.
12: Radio Alex.

0: teraz coś, co już zapowiadałem przed 18. Fragaria ananasa, czyli tak naprawdę truskawka ananasowa. My Polacy uwielbiamy truskawki i bardzo chętnie je przyrządzamy. Kolejny sposób na to, jak zrobić coś cudownego z tego pięknego owocu, będzie to ciasto z lekkim waniliowym akcentem. Pojawi się też bardzo nietypowy dodatek, który zazwyczaj kojarzy nam się z obiadem. Wszystko stanie się jasne jutro między 8 a 9 na naszej antenie. Bądźcie z nami, a potem oczywiście możecie ten przepis na spokojnie sobie przeanalizować, wchodząc na nasze strony internetowe. Za nami już taki bardzo słoneczny klimat Unique 2 i Break My Stride, a przed nami coś, co tylko ugruntuje poczucie rozpoczęcia weekendu, to będzie Dany If Only You.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
4: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
5: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
4: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
5: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
4: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
6: Time to level up!
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki.

0: zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie.

0: Jeszcze na chwilę wrócimy do tematu związanego z truskawkami. Pojawiły się w sieci pytania, czy można przedawkować owoce i w szczególności, czy można przedawkować truskawki. Dietetyk odpowiada, że średnio przyjmuje się, że dziennie możemy jeść 1-2 porcje, czyli od 150 do 200 gram na dzień. Ja patrzę na ten przepis, który pojawi się jutro na naszej antenie i tu zdecydowanie nie przedawkujemy truskawek. Natomiast wielu ekspertów twierdzi, że zjedzenie nawet 0,5 kg w niczym nie zaszkodzi. Pamiętajcie, że truskawki to owoce niskocukrowe, zawierają dużo związków przeciwzapalnych i oczywiście witaminy C. W Radiu Alex w ramach nabywania witaminy M jak muzyka, już za chwilę Chłopcy z Mazur, czyli zespół Boys.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: Polska Armia ma nową husarię i o tym więcej po 19. Pojawi się też armia tanecznych hitów. A wśród nich Baker Matt i Ace of Base, czyli ikona lat 90. Najpierw jednak zajmiemy się tym, żebyście byli dobrze poinformowani.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
0: Piątkowy wieczór, minęła 19:00, czas na wiadomości.
5: Przewoźnicy są rozczarowani wstrzymaniem przez rząd prac nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych.
6: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na etapie konsultacji zatrzymało ten projekt.
5: A zakładał on, że wizy oraz inne dokumenty w pierwszej kolejności otrzymywaliby pracownicy, których najbardziej brakuje na rynku pracy.
6: Resort tłumaczy wstrzymanie prac wzrostem bezrobocia. Reakcję transportowców przytoczy Michał Dobrołowicz.
5: Michale, czego oczekują przewoźnicy?
7: Wznowienia prac nad tymi przepisami. Apel w tej sprawie już wysłali do sortu rodziny. Nie wykluczają też kolejnego apelu do premiera. Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński opisuje, że teraz cudzoziemiec, który chce pracować w Polsce jako kierowca ciężarówki, musi czekać na wydanie wizy oraz zezwoleń nawet kilkanaście miesięcy.
8: My nauczyliśmy go zawodu, zainwestowaliśmy sporo czasu, a teraz on nie może wykonywać zawodu i nam po prostu odchodzi.
7: Według danych organizacji przewoźników w Polsce brakuje teraz ponad 100 tysięcy zawodowych kierowców. Między innymi przez to od początku roku działalność zakończyło w naszym kraju prawie 500 firm transportowych i te argumenty też mają pojawić się w kolejnych apelach do rządu.
5: W połowie przyszłego tygodnia mają być znane wyniki badań próbek wody z rowu Wołczkowskiego w Zachodniopomorskiem.
6: Wyciekła do niego niezidentyfikowana substancja z zakładu przetwórstwa metalu Wąwelnicy.
9: Odpady te były prawdopodobnie zanieczyszczone substancją o charakterze emulsyjnym. Co dokładnie przedostało się do rowu, wykażą dopiero badania. Zakład posiada decyzję o wytwarzaniu odpadów, natomiast trwa kontrola, która ma ustalić, czy te odpady były wytwarzane i magazynowane zgodnie z decyzją oraz przepisami.
6: Informował Michał Uruczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.
5: Do 20:00 aktualne pozostają alerty dotyczące burz we wschodniej części kraju.
6: Grzmi i pada. Synoptycy mówią, że deszczowo ma być także jutro.
10: Na obszarze całego kraju rzędu 10 mm możemy się spodziewać opadów. Wygląda na to, że mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia będziemy cały czas w takiej stosunkowo chłodnej, wilgotnej, takiej bardziej jesiennej niż letniej masie powietrza. Natomiast nasze prognozy średnioterminowe wskazują na to, że mniej więcej od przyszłej środy możemy się spodziewać wyraźnego ocieplenia postępującego od południowego zachodu. No i niewykluczone są temperatury wtedy przekraczające 25 stopni.
5: Zapowiada Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: W rozmowie z naszą reporterką Magdaleną Greinert.
0: Zachmurzenie będzie umiarkowane do końca dnia. Jutro przed południem niestety jeszcze przelotnie może popadać deszcz, a w drugiej części dnia będziemy mogli liczyć na więcej słońca. Temperatury na poziomie myślę zadowalającym. 17 w Rawce czy Zakopanem, 19 w Nowym Targu i Limanowej oraz Krynicy i maksymalnie 21 stopni ma być jutro w Nowym Sączu. Dzisiaj święto Służby Ochrony Państwa, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, Dzień Stylisty Paznokci i Międzynarodowy Dzień Falafela. No i oczywiście jest już Taneczne Radio. W piątek, 12 czerwca, Łukasz Tymków zaprasza.
1: Radio Alex.

0: to Shakin' Stevens w Radiu Alex. W teledysku do tej piosenki latał samolotem, takim dwupłatowcem. A tymczasem w Polsce latały dzisiaj najnowsze nabytki polskiej armii, polskiego lotnictwa, czyli myśliwce F-35. Można było pomachać pilotom, ich pierwszym podniebnym przystankiem był Gdańsk, potem przelecieli nad Warszawą, Krakowem i Łodzią, a w mediach społecznościowych, co zresztą widziałem na własne oczy, pojawiły się nagrania z tych przelotów. F-35 zostały nazwane Husarią. No i skoro już jesteśmy przy lotnictwie, to za chwilę poleci u nas Alphaville. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Teraz po godzinach wyniki nowego badania naukowego, które sugerują, że gołębie są w stanie wyczuwać bieguny magnetyczne, a wszystko dzięki specjalnym czujnikom. Gdzie są zlokalizowane? Jak się okazało, w ich wątrobach. Przełomowe odkrycie rzuca zupełnie nowe światło na tajemnicę nawigacji ptaków, które wędrują. No i prawdopodobnie pomoże nam lepiej zrozumieć mechanizmy, które rządzą migracjami. Ja bym chciał, żeby ktoś też jeszcze zbadał mechanizm, który powoduje, że jak umyję samochód, to zaraz jakiś gołąb na niego narobi. No, a moje czujniki wskazują wyraźnie, że coraz bardziej zbliża się do nas taneczne radio. To już w kolejnej godzinie. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio A.

0: Porque otra, si tú eres Special Edition.
1: Kygo, Mikolas i Trips, a także Offenbach. To początek tego składu, który już jest w blokach startowych i czeka, żeby rozpoczęło się taneczne radio w Radiu Alex. Zanim to jednak nastąpi, już niebawem najnowsze wiadomości.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Za nami kolejna godzina piątkowego po godzinach, a przed nami najnowsze wiadomości. Minęła 20.
3: Pierwsze szczątki Polaków pomordowanych przez Ukraińców w Hucie Pieniackiej odkryto w czwartym dniu prac terenowych.
4: Odnaleziono częściowo spalone szczątki ludzkie w pobliżu odkrytych wczoraj fundamentów świątyni.
3: Wczesny etap odkrywania jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni.
4: Huta Pieniacka, przypomnijmy, to obecnie nieistniejąca wieś zlokalizowana w obwodzie lwowskim.
3: A stała się symbolem ukraińskiego ludobójstwa na ludności polskiej podczas II wojny światowej.
4: Pacyfikacja wsi miała miejsce 28 lutego 1940 roku. Zamordowano wówczas od 850 do blisko 1000 osób.
3: Wieś została otoczona wczesnym rankiem. Mieszkańców zgromadzono w kościele i szkole, a następnie partiami wyprowadzano, zamykano w stodołach i domach, które podpalano.
4: Huta Pieniacka została zrównana z ziemią. Nasi siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w Lidze Narodów.
3: Losy spotkania rozstrzygnął tiebreak. Skończyło się porażką biało-czerwonych 2-3.
4: Patryk Serwański, mieliśmy nadzieję do samego końca, ale Japończycy pokazali to, z czego słyną w siatkówce.
5: Tak. Czyli z obrony, no to jest ich ogromna siła, podbijanie ataków, wybloki, wszystko to, co daje później możliwość noka na kontratak i w efekcie na dodatkowy punkt. Nie wszystko działało po naszej stronie siatki oczywiście, na przykład w trzecim secie nawet na moment nie byliśmy na prowadzeniu, natomiast na przykład skutecznie grali nasi środkowi i też trudno powiedzieć, że to było jakieś bardzo nieudane spotkanie, jeśli chodzi o biało-czerwonych, ale no, na tą bardzo dobrą obronę Japonii nie mieliśmy recepty. Natomiast dla kibiców mecz bardzo emocjonujący, było myślę ciekawie, mniej ciekawy jest natomiast nasz bilans w Lidze Narodów, na razie mamy jedno zwycięstwo i dwie porażki.
3: Boeing zaprezentował w Berlinie nową wersję bezzałogowego samolotu bojowego.
4: Maszynę na targach lotniczych ILA w stolicy Niemiec oglądał Michał Krasoń.
6: To najnowsza wersja systemu określanego jako lojalny skrzydłowy. Bezzałogowe samoloty są kompatybilne z myśliwcami takimi jak F-16 czy F-35, a pilot załogowej maszyny może kierować ich działaniami. Chodzi o uzupełnienie możliwości samolotu załogowego. Ponieważ na pokładzie nie ma pilota, można rozłożyć ryzyko działań bojowych, utrudnić przeciwnikowi wybór celu i jednocześnie zwiększyć zasięg obserwacji dzięki dodatkowym sensorom. Mówił mi Glenn Ferguson z Boeinga. Takie maszyny latają obecnie w Australii, ale wkrótce mogą trafić także do Europy. Zainteresowanie ich zakupem wyrażają m.in. Niemcy. Z Berlina Michał Krasoń.
2: Na Podhalu nocą będzie dosyć pogodnie. Nad ranem minimalna temperatura może wynosić 8 stopni Celsjusza w Zakopanem. Jutro w ciągu dnia słupki rtęci wspiąć się mogą do poziomu 17, a nawet 21 kreski powyżej zera. Najchłodniej ma być w Zakopanem i w Rabce, a najcieplej w Nowym Sączu. Kto chce się wybrać jutro na spacer na Podhalu, ten musi zaczekać do południa. W drugiej części dnia ustąpi deszcz i zaczną pojawiać się przejaśnienia. Piątkowy wieczór i Taneczne Radio. I po co dużo mówić? Wystarczy tylko przypomnieć, że mamy 12 czerwca. Łukasz Tymków, jestem z wami. I już zaczynam grać dla was takie utwory, które wprawią was doskonały nastrój.
7: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio A.

0: Są tacy wykonawcy, na których zawsze można liczyć i właśnie to jest Purple Disco Machine, które przed chwilą usłyszeliście u nas. Już za moment pojawi się Faithless, ale to nie będzie słynna Insomnia, tylko New Religion.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

Kto z was wychowywał się na muzyce lat 90. Już niedługo usłyszy u nas Culture Beat, to będzie słynny Mr. Vain, a już teraz takie lekkie nawiązanie do klimatu lat 80. i tam

0: Były takie czasy, że w klubach muzycznych wróć, w dyskotekach, wtedy tak się na to mówiło, grano na przykład takie zespoły jak Offspring. I tak też stanie się u nas. Już za chwilę, przed 21 pojawi się też ikona lat 90. ICMC, będą też bardziej współczesne kawałki.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.

Taneczne radio na chwilę hamuje, ale wszystko znów rozkręci się na dobre. Po 21:00 będziemy mieli dla was specjalnie zmiksowane kawałki, które na pewno wprawią was w dobry nastrój. A już za chwilę wiadomości.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Słuchajcie Tanecznego Radia. Minęła 21, teraz czas na wiadomości.
5: W przyszłym roku rząd chce wybrać partnera do budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce.
6: Rok później wybrana zostanie jej lokalizacja. Ministerstwo Energii zaprezentowało aktualizację programu polskiej energetyki jądrowej.
5: Igor Skrzypek, a co zakłada plan na pierwszą?
7: Tu bez kluczowych zmian, zgodnie ze zaktualizowanym programem, elektrownia w gminie Choczewo na Pomorzu zacznie komercyjnie produkować energię w 2036 roku. Budowa drugiej ma ruszyć w roku 2032, a jej pierwszy blok będzie w gotowości do działania w 2040.
8: Preferowane lokalizacje Bełchatów, Konin, Kozienice, Płaniec.
7: Czyli, jak mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna, lokalizacje skierowane bardziej na południe Polski. Tam operuje Polska Grupa Energetyczna. Według resortu może ona odegrać istotną rolę w inwestycji. Zaktualizowany program polskiej energetyki jądrowej musi jeszcze zostać przyjęty przez Radę Ministrów. Stanie się to prawdopodobnie w lipcu.
6: Na mundialu wieczorem w Toronto mecz Kanada kontra Bośnia i Hercegowina.
5: O Bośniaków, którzy w barażach o mistrzostwa pokonali Włochów, Patryk Serwański pytał bramkarza Zagłębia Lubin Jasmina Buricia.
9: Czuję, że Bośnia na tym mundiale może być tym czarnym koniem. Myślę, że ten zespół złapał taką pozytywną energię, złapał pewną siebie. Jest dużo młodych zawodników, którzy w tym momencie szalają i myślę, że...
6: Początek meczu o 21.
5: A w nocy pierwsze spotkanie na mundialu rozegrają Amerykanie.
6: Z Paragwajem.
5: 12 talentowanych wokalistów z niepełnosprawnościami z całej Polski usłyszymy jutro podczas wielkiego finału 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie.
6: Wystąpią z gwiazdami polskiej sceny na rynku głównym. Wśród finalistek jest m.in. Oliwia Mielcarek.
10: To jest mieszanka wybuchowa emocji. Jestem i szczęśliwa, ale zarazem też zestresowana. Sama jak słucham wielu wykonań, jestem pod wielkim wrażeniem po prostu tego, jak młode osoby świetnie się śpiewają, się dobrze prezentują. Nie możemy się wszyscy doczekać już tej soboty, spotkania z gwiazdami i samemu bycia gwiazdą w sumie na tej scenie już w sobotę.
5: My też nie możemy się doczekać. A wokalistom z niepełnosprawnościami będą towarzyszyć Alicja Majewska, Julia Pietrucha, Katarzyna Sochacka,
6: a także Krzysztof Cugowski, Ralf Kamiński oraz Igo, czyli Igor Walaszek.
5: Początek koncertu finałowego Zaczarowanej Piosenki w sercu Krakowa jutro o 18.
4: Kto chciałby jeszcze pooglądać gwiazdy dzisiaj na Podhalu, ten będzie miał okazję, bo niebo zacznie się trochę przecierać. No ale też pamiętajcie, żeby założyć coś cieplejszego na siebie, bo w nocy temperatura spadnie do 8 stopni Celsjusza. Jutro do południa przelotny deszcz na Podhalu. Po południu możliwe przejaśnienia. Temperatura będzie wynosiła od 17 stopni w Zakopanem i Rabce-Zdroju, po 19 będzie w Nowym Targu Limanowej i Krynicy, aż do 21 stopni Celsjusza w Nowym Sączu. Piątkowe Taneczne Radio 12 czerwca. Łukasz Tymków, zapraszam na kolejną godzinę. Tym razem zacznie ją człowiek, który zgromadził ostatnio na Stadionie Śląskim 90 tysięcy fanów. To Dawid Podsiadło. Muzyka
0: wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Dziś, co prawda, piątkowy wieczór, a my przypomnimy sobie gorączkę sobotniej nocy. Będzie można wczuć się w klimat dyskoteki z końca lat 70., bo na początek tego setu imprezowego Bee Gees, ale znajdzie się w nim też doskonale zmiksowany Enrique Iglesias.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

0: To Taneczne Radio i tym razem będzie bardziej klubowo. Wśród doskonale zmiksowanych hitów pojawi się coś, co od lat jest niemal hymnem tanecznym. To będzie CNC Music Factory. Zaczniemy jednak od rozgrzewki z coverem piosenki, która ma chyba najwięcej przeróbek w historii. Stand by me.
1: Radio Alex.

0: znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.
5: Właśnie minęła 22. Zapraszam na wiadomości.
6: Kraje Unii Europejskiej zgodziły się na nowe regulacje zwiększające prawa pasażerów. Katarzyna Szymańska-Borginowa.
7: Odszkodowania za opóźnienia lotu będą już po 3 godzinach opóźnienia. Od 250 euro do 600. Linie lotnicze będą miały obowiązek powiadomić pasażera mailowo o możliwości uzyskania odszkodowania w ciągu 90 godzin od zdarzenia. Ponadto będzie zakaz pobierania dodatkowych opłat za to, że członkowie rodziny usiądą w samolocie obok siebie. Nowe prawo wprowadza także zakaz ukrytych opłat za bagaż podręczny, a także zakazuje anulowania biletów powrotnych przy niewykorzystaniu pierwszego odcinka. W poniedziałek porozumienie muszą jeszcze zaakceptować eurodeputowanie, ale z moich informacji wynika, że nie będzie z tym problemu.
6: Iran zachowuje się nieuczciwie i nie działa w dobrej wierze, ogłosił prezydent USA.
8: Wczoraj Donald Trump poinformował, że Waszyngton osiągnął z Teheranem porozumienie, które ma zostać wkrótce podpisane.
6: Według amerykańskiego przywódcy na treść umowy ramowej zgodził się irański lider Mojtaba Khamenei.
8: I jednak irańskie władze oficjalnie tego nie potwierdziły.
6: Warunki, jakie Iran ujawnił kłamliwym mediom, nie mają nic wspólnego z tymi uzgodnionymi na piśmie.
8: Oznajmił dziś Donald Trump w serwisie społecznościowym Truth Social.
6: Zamieszanie pogłębił jeszcze irański minister spraw zagranicznych. Abbas Araghchi w reakcji na wpis Trumpa zapewnił, że nigdy nie było bliżej do porozumienia o zakończeniu wojny. Brytyjski premier Keir Starmer zamierza walczyć o pozostanie na stanowisku.
8: Wbrew apelom części własnej partii, by podał się do dymisji.
6: Kryzys rządowy pogłębił się po rezygnacji ministrów obrony i sił zbrojnych w proteście przeciwko niedofinansowaniu armii.
8: Jak donosi Bogdan Frimorgan, to kolejny cios dla reputacji premiera.
9: Listy rezygnacyjne obu ministrów nie mogły być bardziej oskarżycielskie w tonie. Według nich premier Keir Starmer nie potrafi zapewnić Wielkiej Brytanii bezpieczeństwa i oczekuje od żołnierzy poświęcenia, ale nie chce im dostarczyć odpowiedniego sprzętu. Nie byłem zadowolony z proponowanych inwestycji. Po lekcjach wojny w Ukrainie to wszystko za mało, powiedział w wywiadzie Al Cairns do wczoraj odpowiedzialny w rządzie za siły zbrojne. Nowym ministrem obrony w gabinecie Keira Starmera został Dan Jarvis, weteran wojen w Iraku i Afganistanie. Resort ma nowego szefa, ale problemy finansowe, z którymi będzie się borykał, pozostają te same.
5: Nocą na Podhalu całkiem pogodnie, ale od rana zachmurzenie będzie duże. Możliwe będą przed południem jeszcze przelotne opady deszczu. W drugiej części dnia pojawiać się zaczną przejaśnienia, a temperatura maksymalna wynosić będzie od 17 stopni w Zakopanem i Rabce, 19 będzie w Nowym Targu, Limanowej i Krynicy, do 21 stopni w Nowym Sączu. Piątkowy wieczór jeszcze się nie kończy. Przed Wami jeszcze całe mnóstwo doskonale dobranych tanecznych utworów, zarówno tych klasycznych, jak i tych nieco bardziej współczesnych. No a w tej chwili dziękuję Wam za uwagę, Łukasz Tymków. Do usłyszenia, do jutra. Cześć.
0: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.